0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

0: rywale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.
1: Gdybym miał strzelać w niebo zawsze, gdy zaczynam tęsknić, to posłałbym tam w górę więcej kulek im niż Nesquik.

0: posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy.
1: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

plamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryz,

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
4: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
6: Edyta czeka, już pokrótce mówię, co przez najbliższy kwadrans w naszym programie. Będzie to wizyta w Katowicach, bo będziemy mówić o urodzinach miasta, szkolnictwie zawodowym i fachowcach, a zaczynamy bardzo imprezowo, bo miasto szykuje się do urodzin. Katowice będą się bawić. A jak? Posłuchajmy.
7: Sandra Hajduk, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katowice. Chcemy nawiązać do tego, co działo się przy okazji okrągłych urodzin, stąd duże miasto, duży koncert urodzinowy Kocham Katowice. Zapraszamy już dzisiaj 11 i 12 września do Katowickiej Strefy Kultury, bo tam postawiona zostanie strefa i tam te główne obchody koncertowe będą realizowane. A rzeczywiście, jeśli chodzi o to, jak wygląda line-up tego wydarzenia, no to można śmiało powiedzieć, że dla każdego znajdzie się coś miłego i coś przyjemnego. Będzie Grupson, który powróci na scenę urodzinową Katowic po 3 latach nieobecności. Będzie Vito Bambino, który też już występował u nas, ale rzeczywiście wraca w taki cykl, czy w zasadzie na taki koncert otwarty, plenerowy. Będzie Wonky One, będzie Kasia Sienkiewicz, czyli taka bardziej nastrojowa podróż muzyczna, pełna emocji i wrażliwości. Będzie Sisters i to rzeczywiście jest dosyć duża okazja do tego, aby zobaczyć reaktywację zespołu, który gdzieś tam większość z nas kojarzy z lat, kiedy byliśmy trochę młodsi. Ten line-up jest różnorodny, a domknie go tak naprawdę w sobotę występ młodego artysty Fukaj, który łączy hip-hop z melodyjnością, emocjonalnymi tekstami, nowoczesną produkcją, więc mamy nadzieję, że rzeczywiście każdy znajdzie tu coś dla siebie. Urodziny miasta Katowice to też troszkę inne brzmienie, bo rozpoczynamy w piątek 11 września o 15.30, a w zasadzie już o 16.00 wystartuje cały happening, bo rozpoczynamy znowu próbą pobicia takiego małego rekordu grania forum muzycznego z zespołem Jam. Rok temu to były setki gitarzystów, które zagrały Wehikuł Czasu. W tym roku zapraszamy do tego, aby wspólnie wykonać utwór Naiwne Pytania. Mamy nadzieję, że znowu ta inicjatywa rzeczywiście będzie się cieszyła popularnością i zainteresowaniem. Będą przygotowane pamiątkowe kostki gitarowe, będą dyplomy, będą goście specjalni, więc już dziś zapraszamy do tego, aby rzeczywiście dołączyć do nas w trakcie tych wszystkich wydarzeń. Oczywiście Strefa Kultury to także miejsca, nie same koncerty, ale no, atrakcje dodatkowe, będą dmuchańce, będzie strefa dla dzieci, gdzie będzie można pomalować buzię, wziąć udział w różnych grach i zabawach, więc jeśli ktoś chce wziąć udział w tym wydarzeniu, ale zastanawia się, jak to ogarnąć z dzieckiem, to jak najbardziej zapraszamy, bo dla najmłodszych różnych atrakcji też nie zabraknie. Ta główna scena i główne atrakcje to jest oczywiście Strefa Kultury i tam koncert Kocham Katowice, ale pamiętajmy też o tym, że to obchody urodzin miasta to jest cały cykl wydarzenia, nie sam koncert urodzinowy. Do 20 września na katowickim rynku jarmark urodzinowy, więc coś, co jest też nieodłącznym elementem tego świętowania urodzin miasta. Ponad 30 stoisk, tam przeróżne rzeczy, czyli przysmaki z różnych stron Europy, muzyka, atrakcje też dla całych rodzin, bo oczywiście to nie tylko okazja do tego, aby kupić coś na tych stoiskach, które są tam posadowione, ale też można skorzystać ze Śląskiego Młynu, z karuzeli w stylu vintage, będą oczywiście przejeżdżały między straganami elektryczna kolejka, będą też wielkoformatowe gry plenerowe, ale też dodatkową atrakcją będzie muzyka grana przez DJ-a, to w weekendy na jarmarku, a także jesienne wietrzenie szafy, a więc taki kiermasz odzieży vintage, więc już dzisiaj zapraszamy do tego, aby z tych atrakcji skorzystać. Odsłaniamy kolejne po pierwsze w Galerii Artystycznej, to też już jest taka tradycja tego, co robimy w ramach urodzin miasta Katowice. No i w tym roku 9 września o godzinie 14 na placu Grunwaldzkim będzie to po pierwsze Barbary Ptak, a więc wybitnej postaci kultury związanej z Katowicami, bo to znakomita kostiumografka i scenografka, autorka kostiumów do wielu znanych produkcji filmowych i teatralnych, postać myślę, że kojarzona w Katowicach, więc także zostanie ona upamiętniona i uhonorowana na placu Grunwaldzkim właśnie w Galerii Artystycznej. Będzie oczywiście uroczysta sesja Rady Miasta 11 września w Pałacu Młodzieży przy ulicy Mikołowskiej w Katowicach. Tam znowu przyznany zostanie tytuł zasłużony dla miasta Katowice. W tym roku otrzyma go Grażyna Bułka, ksiądz biskup dr Marian Niemiec, ale też Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach będzie wyróżniony. No a 12 września między 11 a 16 w Parku Powstańców Śląskich 15. edycja Festiwalu Organizacji Pozarządowych, też duże wydarzenie, w trakcie którego podkreślamy i pokazujemy, że ten rozwój Katowic jest także możliwy właśnie dzięki temu, że czerpiemy z wiedzy, doświadczeń i bardzo dużej pomocy ze strony NGO-sów i tych organizacji pozarządowych, które rzeczywiście w Katowicach bardzo prężnie działają i wspierają miasto w tym, aby ono wyglądało tak, jak wygląda i aby było jak najbardziej przyjazne mieszkańcom.
6: Sandra Hajduk z Urzędu Miasta w Katowicach mówiła o imprezowaniu w mieście, a my teraz o szkolnictwie tym zawodowym, a konkretnie o wielkich pieniądzach na naukę.
2: Michał Mendala, Urząd Miasta Katowice. Dwa projekty złożone przez miasto Katowice znalazły się na liście przedsięwzięć wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego, a to wszystko w ramach działania Kształcenie Zawodowe. Dzięki temu miastu udało pozyskać się 3,5 miliona złotych na realizację projektów wspierających rozwój szkolnictwa zawodowego. Łączna wartość tych dwóch projektów to ponad 4 miliony złotych. Natomiast, no jak widać, znaczna część wartości tych projektów będzie pokryta właśnie ze środków unijnych. Pierwszy projekt to Katowicki Impuls Kształcenia Zawodowego. Tutaj wartość tego zadania to 2 miliony złotych. Pozyskane dofinansowanie na ten cel z Unii Europejskiej to prawie 1 700 000 złotych i ten projekt będzie realizowany w dwóch szkołach. W Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Piotrowicach oraz Zespole Szkół nr 2 imienia Jarosława Iwaszkiewicza w Murckach, które jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. I tutaj głównym zadaniem projektu jest zwiększenie dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy, no i zwiększenia szans na zatrudnianie uczniów. W ramach tego projektu zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt szkolny. To będą zakupy symulatora drukowania fleksograficznego, 37 zestawów komputerów, oprogramowanie specjalistyczne z zakresu projektowania ogrodów, ale też i turystyki. Będzie zakupiony monitor interaktywny, narzędzia ogrodowe, szklarnia. Oprócz tego część miękka, a więc dodatkowe umiejętności i kwalifikacje z wielu dziedzin. Poligrafia, przeciwdziałanie cyberprzemocy, administracja, bezpieczeństwo sieci, ale też i ogrodnictwo, florystyka czy turystyka. I łącznie z tych kursów i staży skorzysta 360 uczniów i 25 nauczycieli. Jeżeli chodzi o drugi projekt, to moc doświadczenia, nowoczesne kształcenie zawodowe i on będzie realizowany przez Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe oraz Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego w Szopienicach, które też jest częścią Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Również wartość projektu 2 miliony złotych, przy czym 1 740 000 złotych będzie pochodziło ze środków Unii Europejskiej. Tu bardziej stawiamy na ten akcent kompetencji miękkich. Projekt przewiduje kursy dla 90 uczniów i będą to też staże zawodowe dla 110 uczniów oraz szkolenia dla 12 nauczycieli. I ta wiedza, umiejętności będą z zakresu chociażby logistyki, gastronomii, hotelarstwa, weterynarii, spawalnictwa, automatyki przemysłowej czy też technologii kosmetycznych. Natomiast będą w ramach tego projektu również dokonywane zakupy, pracownie szkolne, wzbogacą się o nowoczesny sprzęt, w tym drukarki 3D, 34 zestawy komputerowe z monitorami, ale też i materiały i narzędzia lutownicze, sterowniki, materiały do tworzenia kosmetyków. To wszystko ma sprawić, że uczniowie kończący te szkoły będą jeszcze bardziej konkurencyjni później na rynku pracy.
6: Michała Mendele z Urzędu Miasta w Katowicach. Pytam też o fachowców i program dobrze znany katowiczanom.
2: Można powiedzieć, że jak co roku nabór uruchomiliśmy już w połowie sierpnia, natomiast okres wakacyjny być może tutaj nie zachęcił do tego, aby zgłaszać się do tego programu, a na razie przyjmujemy zgłoszenia od firm, które chciałyby pokazać specyfikę swojej pracy, to w jakim środowisku przemysłowym, technologicznym czy usługowym funkcjonuje dane przedsiębiorstwo. No i te zgłoszenia do tego programu przesunęliśmy do 14 września w ramach Katowice Miastem Fachowców. Firmy będą mogły zaprezentować swoją ofertę uczniom klas 7 katowickich szkół podstawowych. My wychodzimy z założenia, że to inwestowanie w kompetencje młodych katowiczan to jeden z kluczowych filarów, jeżeli chodzi o rozwój naszego miasta. Nie na darmo mówi się, że warto mieć fach w rękach. Dlatego ta 8 edycja i podejście do niej programu Katowice Miastem Fachowców dowodzi, że konsekwentnie i skutecznie łączymy ten potencjał lokalnej edukacji z potrzebami rynku pracy, który dynamicznie się zmienia. I tak samo jak zmienia się to kształcenie

0: wizerunku chociażby zaangażowanego i odpowiedzialnego społecznie pracodawcy. Do udziału w naszym programie mogą zgłaszać się przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Katowic lub Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Mamy je już wypracowane na przestrzeni lat, bo w tym roku to już jest 8. edycja katowickiego programu Katowice Miastem Fachowców. Na samym początku procesu odbywają się zajęcia w szkole i podczas tych zajęć uczniowie poznają korzyści płynące z wyboru kierunków technicznych i branżowych. Pamiętajmy, że mówimy o uczniach klas siódmych szkół podstawowych, a więc oni jeszcze są u progu podjęcia tej decyzji dotyczącej dalszego kierunku swojego kształcenia. Drugim etapem naszego programu są realizowane wizyty studyjne w firmach, czyli nawet nie tyle spotkania z przedsiębiorcami, to co odwiedziny w zakładach pracy. I one mają dać szansę poznania realiów konkretnych zawodów, zobaczyć jak ta praca wygląda faktycznie. To są spotkania z praktykami, również też i z właścicielami danych zakładów, ale przede wszystkim z praktykami, gdzie można zapytać, na czym polega dana praca, jakie są jej mocne strony, z jakimi wyzwaniami się praca w danym zawodzie wiąże, ale też i szansa na obserwację pewnego rodzaju procesów technologicznych czy produkcyjnych właśnie w realnych warunkach. Kolejnym etapem, trzecim, są spotkania w technikach i szkołach branżowych pierwszego stopnia. To taka szansa na zareklamowanie trochę też tego kształcenia właśnie zawodowego, kształcenia technicznego. Tam młodzież może zapoznać się z dostępnymi kierunkami kształcenia i bazą dydaktyczną, w którą też miasto mocno inwestuje, tak aby te pracownie zawodowe i techniczne były jak najlepiej doposażone i aby kształcić można było się w jak najlepszych warunkach. Natomiast czwartym etapem kończącym program jest podsumowująca lekcja wychowawcza. To z jednej strony taki czas na refleksję nad zdobytymi doświadczeniami, ale też i wsparcie w podjęciu świadomej decyzji dotyczącej przyszłej kariery. Uczniowie wymieniają się doświadczeniami. Wiadomo, że może się okazać, że ktoś z różnych względów nie mógł uczestniczyć w którymś z etapów realizacji programu. No wtedy może się dowiedzieć od kolegów i czy koleżanek, co ich zainteresowało, co zwróciło ich szczególną uwagę, jeżeli chodzi o program Katowice Miastem Fachowców. Przyjętą taką zasadę, że większość szkół rzeczywiście chętnie uczestniczy w tym programie. W ciągu 7 zakończonych już edycji wzięło udział ponad 7 tysięcy uczniów katowickich szkół podstawowych, a więc to pokazuje ogromną skalę, z jaką liczbą uczniów ten przemysł, ale też i różnego rodzaju przedsiębiorstwa po prostu miały możliwość zapoznania i przedstawienia swojej oferty, a ta oferta obejmowała bardzo różne gałęzie rzemiosła i przemysłu. To były sektor produkcyjny, inżynieria, IT, budownictwo, było też i górnictwo w branżach usługowych, chociażby turystyka i hotelarstwo, ale też i handel. Przedstawiciele rynku nieruchomości również pokazywali, na czym polega ich praca. W tym czasie zorganizowaliśmy około 400 wizyt studyjnych w siedzibach przedsiębiorstw, a każdego zainteresowanego przedsiębiorcę, który chciałby włączyć się do programu i pokazać, jak wygląda praca u niego w firmie, zachęcam do wejścia na stronę rawaink.katowice.eu/KMF, jak Katowice Miastem Fachowców, gdzie można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat programu oraz pobrać też formularz zgłoszeniowy do tego programu.
1: O katowickich fachowcach mówił Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: A w tym kwadransie naszego programu lekarz ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach stworzył grę dla młodych medyków. Katowicki Rialto kusi propozycjami, od tego zaczniemy.
6: Magda Mleczko, zapraszam Was do Kinoteatru Rialto. Ze mną jest Krzysztof Ociepa. Witam Cię serdecznie. Bo tam sporo rzeczy we wrześniowym repertuarze. Zaczynamy 8 września pokazem filmu Doktórka. Pewnie wielu z Was widziało na Netflixie film o ołowianych dzieciach. Ten film opowiada także o Jolancie Wadowskiej-Król, tyle że jest to dokument.
7: Tak, jest to film dokumentalny wyreżyserowany przez Wojciecha Królikowskiego. To więc, tak jak wspomniałaś, pokażemy go 8 września we wtorek o 19:00. Historia, no już była

0: A wcześniej znana, jeszcze przed serialem Netflixa, przed serialem Ołowiane dzieci.
1: No bo przecież książki też się pojawiały. Spektakl był robiony przez córkę albo wnuczkę, już nie pamiętam teraz.
0: Dolny Majer, Michała Jędryki, więc ta rzecz już była gdzieś tam znana i opisana, natomiast oczywiście serial to jest większy zasięg. No, sprawa nielokalna, ale można powiedzieć ogólnopolska. Wszyscy ten serial, jeżeli nie zobaczyli, to gdzieś tam o nim usłyszeli. Natomiast tutaj pokażemy film dokumentalny, a po seansie odbędzie się spotkanie z rodziną pani doktor Wadowskiej.
1: I to jest ta wartość dodana w kinoteatrze Rialto.
0: Tak jest. Będzie spotkanie z synem Przemysławem Królem, wnuczką Małgorzatą Król Dopierałą oraz z reżyserem filmu Wojciechem Królikowskim. No, serial z racji zasięgu Netflixa oczywiście odbił się, sprawa odbiła się szerokim echem. Ostatnio też jest o niej głośno w związku z tym, że rodzina pani profesor Hager-Małeckiej kwestionuje sposób, w jaki została
1: przedstawiona
0: pani
1: jej postać.
0: Mhm. Jej postać, jej udział w całej tej sprawie. Bo sam jestem ciekaw, w jaki sposób to się skończy. No ale tutaj będziemy rozmawiać z rodziną i jednak bohaterką całej tej sprawy będzie dr Jolanta Wadowska-Król, chociaż pewnie od tych tematów związanych z kontrowersjami wynikającymi z serialu też pewnie nie uciekniemy. No serial, o czym warto pamiętać, w czołówce każdego odcinka jest to wybite dużymi literami, został zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami, więc no, jest zawsze ta licencja poetyka.
1: Kolejna fajna rzecz, o której chcemy wam powiedzieć razem z Krzysztofem, dotyczyć będzie muzyki i grupy Oasis.
0: Film dokumentalny Oasis Don't Look Back in Anger. Bracia Liam i Noel Gallagherowie powrócili w 2025 roku z triumfalną trasą koncertową. Wiadomo, historia tego zespołu jest bardzo ciekawa i tutaj ścierały się ambicje i twarde charaktery obu braci i ojców założycieli zespołu. No i teraz będziemy mieli tą okazję, żeby rzucić okiem za kulisy, żeby przyjrzeć się nieco historii tego zespołu, ale też zobaczyć właśnie, jak to wszystko funkcjonuje od prób, od kulis, jak wyglądają koncerty, no i jak dzisiaj po latach ze sobą dogadują się dwaj liderzy tego zespołu. To są cztery pokazy, 12, 13, 19 i 20 września. Także zapraszamy na spotkanie z muzyką oazową.
1: Pociągniemy temat muzyki dalej. Ty lubisz zakręcić nóżką na parkiecie?
0: Bywało lepiej, bywało częściej, ale się wiem, do czego pijesz. Pożegnamy wakacje tańcząco 12 września po tańcówkom na pożegnanie lata, więc serdecznie wszystkich zapraszamy, tych, którym tańce i, jak mówisz, zawijanie nogą nie jest obca, wręcz przeciwnie, jest miłe ich sercu i ich nogom. Myślę, że będzie można całkiem fajnie przez 4 godziny się wyszumieć.
1: W rytm największych filmowych hitów muzycznych.
0: Też filmowych, nie tylko filmowych oczywiście.
1: Okej, nie tylko filmowych.
0: No i oczywiście można tutaj zadbać o jakiś wakacyjny outfit.
1: Jakiś gadżecik, jakiś strój, coś lekkiego, na przykład, nie wiem, kwiaty, które przywieźliście z jakiejś hawajskiej wyspy.
0: Przemyciliście gdzieś coś.
1: Nie, to piasku nie wolno, ale jakieś tam kwiatki, które dostaliśmy.
0: No, akropolu też nie wolno wozić.
1: Nie, i w ogóle tego nie proszę nie przynosić, ale tak jak mówię, jakieś kwiatki, które przywieźliście na przykład z jakiejś hawajskiej wyspy, tam to idealnie się sprawdzą na potańcówce 12 września w Kinoteatrze Rialto. Tańce, muzykę zostawiamy w spokoju, moi drodzy, ale tak jak obiecaliśmy, tych wydarzeń we wrześniu w Kinoteatrze Rialto jest sporo, więc teraz wybierzemy się w podróż w głąb renesansu.
0: Do Galerii Uffizi dokładnie. Pewnie część ze słuchaczy zwiedzała różne galerie, oczywiście mam na myśli galerie sztuki w trakcie wakacji, no więc teraz będzie okazja na małą powtórkę dla tych, którzy odwiedzili Wenecję i Wenecką Galerię Uffizi. Ten film pokażemy 13 września, oczywiście w cyklu Wielka Sztuka w Kinoteatrze Rialto. Produkcja włoska, więc jest troszkę w takim stylu włoskim, z pewną emfazą i przesadą nakręcona, ale rzeczywiście ciekawie prezentuje historię tego niezwykłego miejsca oraz daje wejrzenie, pozwala bliżej się przyjrzeć kilku najważniejszym dziełom, najważniejszym twórcom, których dzieła można podziwiać właśnie w Weneckiej Galerii Uffizi. Jeżeli jesteśmy przy cyklu Wielka Sztuka w Kinoteatrze Rialto, to będziemy mieli też drugi obraz z tego cyklu i można powiedzieć językiem Monty Pythona coś zupełnie innej beczki, bo rzecz będzie o sztuce w czasach systemów totalitarnych. No, mówimy o Niemczech lat 30., o dyktaturze Hitlera i o tych, no właśnie, jakichś dziwnych związkach największych dygnitarzy hitlerowskich ze światem sztuki. Bo z jednej strony tacy ludzie jak Hermann Göring kochali sztukę.
1: Ale też wiemy, dlaczego ją wywozili i kradli, tak, no bo przecież to były bardzo cenne dzieła, no,
0: oczywiście.
1: Majątek.
0: Przy czym kochali tą sztukę, można powiedzieć, no bardzo klasyczną, prawda? Sam hitleryzm jako,
1: ale tak kochali jako... chyba w cudzysłowie może, bo wiesz, kocham no, sztukę, zabieram.
0: No tak, ja mówię o takiej fascynacji estetycznej.
1: Okej.
0: Okay. Czym się inspirowali? No to ta sztuka okresu hitleryzmu była inspirowana ewidentnie sztuką klasyczną, sztuką rzymską, sztuką grecką, no przy czym oczywiście przeniesiona w latach 30. i poddana ideologii nazistowskiej, no, miała taką formę zwulgaryzowaną i dosyć prymitywną. Natomiast no, tutaj obiektem ataku oczywiście była ta sztuka nowa, sztuka awangardowa. Wszystkie izmy, dadaizmy, kubizmy, wszystkie te nowe prądy awangardowe były atakowane, uznawane jako sztukę właśnie zdegenerowane. No, pokazywano obraz Picassa i postać, jaką Picasso namalował, i się zastanawiano pewnie, na co ten Picasso musiał chorować, żeby coś takiego z siebie, żeby coś takiego stworzyć w ogóle. Więc ten film pokazuje właśnie tą walkę Hitlera ze sztuką awangardową. Sztuka, która dla niego była sztuką no, zdegenerowaną. Tu oczywiście mówimy przede wszystkim o sztuce plastycznej, ale to oczywiście o sztukach plastycznych, ale to oczywiście objęło także i literaturę, i muzykę, i oczywiście film także.
1: Mhm. Przecież Hitler z wykształcenia też był...
0: Też był malarzem, no,
1: artystą, prawda?
0: Możemy się zastanawiać, co by się stało, jakby potoczyła się historia, gdyby się jednak dostał do Akademii.
1: A mógł się dostać. Okej, okay, lekcje filmowe jeszcze przed nami, moi drodzy. Sama bym sobie chętnie odświeżyła ten kultowy film lat 90., czyli Transpotting. Oglądałam ten film, ale przyznam się, że tak dawno, że już nawet nie pamiętam dokładnie jego całej fabuły.
0: No, myślę, że warto zacząć.
1: Więc takich jak ja zapraszamy, żeby sobie albo odświeżyli, albo kogoś, kto w ogóle nie widział.
0: Tak,
1: jeżeli
0: ktoś chce odbyć tak podobnie jak tę nostalgiczną podróż w latach 90., to jak najbardziej zapraszamy, bo film jest zdecydowanie warty przypomnienia. Adaptacja książki Irvina Welsha, rozgrywająca się w latach 90. w Szkocji, bo to też jest tutaj istotne, obraz pokolenia X. No, trzeba by przypomnieć, co to byli te X-y, prawda? Co to było za pokolenie? No, to ludzie, którzy urodzeni są pod koniec lat 60., na początku lat 70., którzy programowo wyznawali taką no, ideologię antykonsumpcjonizmu. No, odrzucali te życiowe wybory, które im się podsuwało. Pierwszy tekst w tym filmie, który pada, to jest właśnie: wybierz życie, karierę, wybierz pracę, prawda? To cię czeka. No. Będziesz pracował, zarabiał i będziesz konsumował. Nie? To jest taka wizja, którą oni...
1: Nuda.
0: Tak, jako coś właśnie nudnego.
1: Po prostu nuda.
0: Nie? No, przy czym,
1: tu się trzeba bawić.
0: To prawda. Przy czym no, tutaj było takich, no, można powiedzieć, sprzeczności, no bo z jednej strony mówi się, że oni mają perspektywę tej kariery, a z drugiej strony to jednak Szkocja to było to miejsce, które było bardzo dotknięte bezrobociem, tymi reformami Margaret Thatcher, która uderzyła właśnie w pracującą. No więc ci ludzie niby mają szansę się wybić, ale z drugiej strony mają też widmo bezrobocia. No co zostaje? Zostaje eskapizm, zostaje ucieczka od tej rzeczywistości, ucieczka w nauk narkotykowy. To nie jest recepta na życie, którą byśmy tutaj podsuwali, no ale to jest to, co stało się udziałem części tych młodych ludzi właśnie w latach 90. Film kultowy także przez swoją ścieżkę dźwiękową. To jest tam dużo utworów no, z tamtych czasów, właśnie z Britpopu, Pulp, Blur, Lou Reed, Iggy Pop to trochę wcześniejsze, ale tam występuje trochę jako ikona dla głównego bohatera filmu. Jest to też film, w którym się pojawiło kilku młodych aktorów, z których jeden zrobił szczególnie imponującą karierę. Mowa o twórcy głównej roli, o twórcy roli Rentona, czyli Iwanie McGregorze. To była pierwsza taka wielka rola, którą ten aktor zabłysnął na dużym ekranie i która się okazała dla niego wrotami do dużej kariery. Jak i również dla reżysera filmu Danego Boyla, który no później chyba nie stworzył nigdy równie ostrego i bezkompromisowego dzieła. Potem już to szło bardziej w stronę taką, no, bardziej przyswajalną i bardziej komercyjną. No, takim przykładem ewidentnym jest film, za który Danny Boyle zgarnął kilka Oscarów, czyli Slumdog Millionaire.
1: To kiedy na lekcję filmową zapraszamy Państwa do kina Teatru Rialto?
0: Na lekcję filmową zapraszamy 29 września o godzinie 19. Oczywiście cały sam film zostanie poprzedzony rozmową Anity Skwary i Mariusza Ciszowskiego, rozmową autorów całego cyklu.
1: Jeśli czegoś Państwu w tej naszej rozmowie zabrakło, jakichś szczegółów, to odsyłamy oczywiście na stronę internetową Kinoteatru Rialto. Wybierzcie to, co uważacie, że Was najbardziej interesuje, albo po prostu odhaczacie wszystkie wydarzenia. Można i tak, prawda?
0: Oczywiście, zachęcamy do tego.
1: I tupnąć nóżką będzie można, i wybrać się do galerii będzie można, i zobaczyć bardzo fajny dokument, i muzyczny, i nie tylko. Także zapraszamy. Kinoteatr Rialto Katowice i Krzysztof Ociepa. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję. Do zobaczenia w kinie.
2: Rozmawiała Magda Mleczko. Magdo, bardzo Ci dziękuję. Wkrótce zacznie się z kolei sezon w teatrze. Do tego czasu zagramy w grę. Gra została stworzona przede wszystkim z myślą o młodych lekarzach i rezydentach. Rzecznik szpitala w Gliwicach, Mariola Michalska.
3: Trzeba zebrać wywiad, trzeba postawić diagnozę, zlecić leczenie, no i kwestia hospitalizacji oraz budżetu, bo nie można przekroczyć budżetu, który jest założony na konkretnego pacjenta. Więc mamy tutaj dość szereg możliwości, no i też od razu na głęboką wodę. Co prawda jedynie na telefonie czy na komputerze, nie w prawdziwym życiu, ale rzeczywiście tak to wygląda tutaj z relacji naszego doktora, że no, młodzi lekarze muszą od razu w polu boju, no gdzieś tam dobrze zdiagnozować pacjenta. Dotyczy pacjentów, różnych przypadków pacjentów z różnymi chorobami, więc mamy 20 przypadków. Cały czas ta liczba rośnie, bo no, to są prawdziwi pacjenci, oczywiście bez danych, jednak naprawdę te przypadki trafiły do nas na izbę przyjęć, czy w karierze tutaj doktora Marka Bonczara były te przypadki badane, więc są to, powiedzmy, żywe przykłady. Może w nią zagrać każdy. Wystarczy wejść na stronę internetową sorsimulator.pl. Mamy feedback, tutaj doktor Bonczar zbiera te statystyki. Rzeczywiście młodzi lekarze. Naprawdę sprawdza się. Wiem, że też są rozmowy wśród dziennikarzy, gdzieś jak ta gra została upowszechniona, pokazana, że nasz doktor takie coś wymyślił, to wiem, że były rywalizacje, kto przejdzie lepiej, który etap z pacjentem. Więc tak, młodzi ludzie, ktoś, kto gdzieś tam dopiero szykuje się, ktoś, kto fascynuje się też medycyną, no jest szerokie pole. Wiem, że tutaj doktor chce, że tak powiem, dopieścić tą grę, więc ta liczba przypadków pacjentów rośnie. Starają się też tutaj w jakiś sposób, wiem, trochę podejść do grafiki, żeby coś tam się jeszcze działo. Niemniej, no na ten moment też chcieli zobaczyć, jak to się przyjmie, jaki będzie odzew, a że feedback jest pozytywny, także myślę, że będzie tutaj doktor ze zespołem działał dalej.
2: Przypomnę, autorem pomysłu jest zastępca ordynatora oddziału chirurgii ogólnej w szpitalu miejskim numer 4 w Gliwicach, dr Marek Boczar. No to jeszcze Bytom i słów kilka o budżecie obywatelskim.
4: Małgorzata Węgiel, wnuk rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Głosowanie potrwa do 15 września i każdy z mieszkańców Bytomia może oddać jeden lub dwa głosy na najlepsze z 36 zgłoszonych projektów. Każdy z mieszkańców może oddać jeden głos na projekt mały o wartości poniżej 700 tysięcy złotych i jeden głos na projekt duży o wartości od 700 tysięcy złotych do 2,5 miliona złotych. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem platformy bo.bytom.pl. Projekty zgłoszone pod głosowanie dotyczą m.in. budowy nowych placów zabaw, w tym placów zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami, budowy nowych chodników, miejsc postojowych oraz organizacji ciekawych wydarzeń w przestrzeni miasta. Mieszkańcy mogą oddać swój głos również na remont wagonu kolei wąskotorowej, na budowę kortów do gry w padle, czy też na renowację elewacji zabudkowego budynku pierwszego Liceum Ogólnokształcącego.
2: Mówiła Małgorzata Węgiel, wnuk, rzecznik bytomskiego magistratu. To tyle. Dziękuję, Edyta Czekaj.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
6: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
7: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
8: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

najbliższą niedzielę w Tychach 14 już półmaraton, a to oznacza, że będą utrudnienia w ruchu. Można spodziewać się przeszkód od godzin porannych, od 7 mniej więcej, aż do godziny 13. 14 półmaraton Tyski już w najbliższą niedzielę 6 września.

Jest dobrze i jest blisko, bo w końcu już czwartek mamy. Jest już w 6:30, to idealny moment, żeby zacząć. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak, dzień dobry, hej!

Dużo energii i mocy od samego rana do działania. To jest coś, co mamy dla was. Kygo, Kality Griffin i Save My Love. Podkręcamy tempo w Melo Radio, a najlepszy początek dnia to wiadomo taki, kiedy od razu trafia się wam coś dobrego. No to zacznijmy od prezentu dla was. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777 i zgarniajcie oryginalne skiety Melo Radia prosto z naszej kolekcji z fajnym napisem. A do tego dołożę jeszcze 3 szoty w Melo i czekam na was już teraz. 321-321-777. Dzwońcie do Melo Radia i to już jak najszybciej. Zgarniajcie taki poranny prezent. No i pokażcie, że jesteście już odpowiednio rozbudzeni, a jak jeszcze trochę wam brakuje, no to 3 szoty was rozgrzeją. Czekam. 321-321-777. Dzwońcie teraz za 21.07.

0: Alan Walker, Ewa Max i Fate w Melo Radio. Jak tam działacie od samego rana? Już czwartek mamy, jest trzeci dzień września, a na pełnych obrotach to Łukasz już jest. Cześć Łukasz, siema.
1: Cześć.
0: Co tam przed tobą dzisiaj?
1: Przede mną praca, jadę właśnie. Trochę mi humor poprawiliście. Później jak siłownia.
0: Czekaj moment, jak trochę tylko? Zaraz popracujemy, żeby ci poprawić jeszcze lepiej humor. Słuchaj, o pracy nie będziemy gadać, ale o siłowni byś mógł. Co tam się dzieje?
1: Co tam się dzieje? Trochę lubię biegać, ale ostatnio mnie trochę noga boli, więc stwierdziłem, że muszę troszeczkę wzmocnić się na siłowni.
0: Bardzo dobry plan. Ja też lubię pobiegać, ale wiadomo, od czasu do czasu trzeba się wzmocnić na siłowni. A najlepiej to zacząć od samego rana, bo ja mam dla ciebie, uwaga, wzmacniające...
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytania do Łukasza. Łukasz, matematyka czy historia?
1: Historia, zdecydowanie.
0: Rower czy hulajnoga?
1: Rower.
0: Szybki obiad na mieście czy obiad u mamusi?
1: Obiad u mamusi.
0: Wiadomo, brawo, słuszny wybór. Zwłaszcza na przykład, wiesz, jako taka potreningówka, nie? Mogłoby wjechać.
1: Dokładnie.
0: Łukasz, mam coś, co ci się przy bieganiu na pewno przyda. Fajne skiety Meloradia, już ci wysyłamy, dzięki.
2: Trzy szoty w Melo.
0: A co tam u was dzisiaj od samego rana w ten czwartek? No dajcie znać. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7. Rozgrzani już?

0: Rakietery, My Life is Going On w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo od samego rana. Czym można najbardziej zaskoczyć się w czwartek o tej porze? No na przykład tym, że budzicie się, wstajecie, patrzycie na zegarek i myślicie sobie, że powinno być przed szóstą, a tu tymczasem już za 7 minut siódma. Ktoś już zaspał dzisiaj? Czy może to właśnie wy jesteście w tej sytuacji? Spokojnie, wszystko toczy się dalej, a czwartek rozkręca się naprawdę fajnie. A my mamy dla was prognozę pogody. Już za chwilę więcej szczegółów o tym. Będą też newsy w Meloradio.
1: A już o siódmej zagramy
0: Martin Garrix i Ed Sheeran, oni też będą. Podkręcamy tempo w Meloradio od rana. I tak wam zagramy, punktualnie o siódmej. Inni wtedy będą jeszcze gadać.

0: i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to muzyka, której

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
2: Kochanie, teraz jest idealnie.
3: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na Alior Bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz, z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
11: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
12: To będzie kolejny dzień z pogodą w kratkę, raczej słońce, raczej ładnie, ale warto pamiętać o tym, że od czasu do czasu jednak może delikatnie popadać. Mniej delikatnie, intensywniej popada w piątek, potem w sobotę też deszcz, za to niedziela wygląda całkiem nieźle. W Katowicach przede wszystkim słońce, a na termometrach 22-23 stopnie.
11: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
13: To są newsy na siódmą. Marcin Sikora, zapraszam. Wielka awantura na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Ponad 60 osób próbowało zablokować eksmisję jednej z mieszkanek.
14: Najpierw ludzie, potem zyski.
13: Teren poznańska kuria sprzedała deweloperowi, który tłumaczy, że stojące tam budynki to samowola. Wobec kilkudziesięciu osób, które próbowały zablokować eksmisję, zostaną skierowane wnioski o ukaranie. Kijów pod ciągłym ostrzałem. Od ponad tygodnia każdego dnia spadają tam rakiety, szachedy i nowe rosyjskie drony odrzutowe. Hubert Hurkacz odpadł z US Open. W drugiej rundzie lepszy okazał się Amerykanin Ben Shelton. Na drugiej rundzie zatrzymał się też Kamil Majchrzak. Pokonał go Monakijczyk Valentin Vachero. Na koniec Rzym. Nowa stacja metra Koloseum jest kandydatką do tytułu najpiękniejszej na świecie. To w konkursie architektonicznym organizowanym przez UNESCO.
15: Też macie wrażenie, że dzisiaj bierzecie udział w konkursie na robienie fajnych rzeczy, no ale to przecież idzie wam najlepiej, więc działajcie od rana. My podkręcamy tempo i gdy inni gadają, w Melo już gramy. Jest siódma.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Lubicie od samego rana w Melo Radio, czyli mocno energetycznie. Podkręcamy tempo już 12 minut po godzinie 7. Słuchajcie, gdybyście mogli się cofnąć w czasie, to co byście zrobili? Co i gdzie się przenieśli? Do jakiego momentu? I co wtedy? Czekam na wasze głosówki. Uruchomcie się odpowiednio teraz, wbijajcie na meloradio.pl, tam można nacisnąć na dole słuchawkę i wysłać nam głosówkę, a za najbardziej odjechane pomysły to wyślemy wam merch Meloradia. No to... Gdybyście mogli się cofnąć w czasie, to co byście zrobili? Czekam na wasze głosówki. Zaskoczcie nas propozycjami. Wiecie, tak, żeby było śmiesznie, oryginalnie, a nawet abstrakcyjnie. Co byście zrobili, gdybyście mogli się cofnąć w czasie? Dajcie znać. Czekam już teraz na wasze oryginalne, fajne, śmieszne głosówki. Zaskoczcie nas. A za chwilę o tym, co zrobić, żeby nie było was widać. Tym was zaskoczę w Melo Radio. Posłuchajcie, a teraz Sylwa Bomba w Melo. 12 po 7. Yeah.

Ellie Goulding i Anima w Melo. 18 minut po godzinie 7 mamy. Co byście zrobili, gdybyście mogli cofnąć się w czasie? No dawajcie, no. Propozycje? Proszę bardzo. Tekstówki wasze. Cofnęłabym się do momentu, kiedy wczoraj powiedziałam, zróbmy to zebranie jutro o 8 rano. Rozumiem. Powstrzymałbym człowieka, który wymyślił budzik. Fajne propo. Wróciłbym na pierwszą lekcję matematyki i powiedział pani, że kiedyś policzy mi to AI. No właśnie, jakie są wasze propozycje? Czekam na wasze głosówki i wbijajcie na meloradio.pl za najlepsze, najfajniejsze jest oczywiście merch od Meloradia. Nagrywajcie, czekam na was. Co byście zrobili albo powiedzieli, gdybyście mogli cofnąć się w czasie? Słuchajcie, jesteśmy uratowani a propos tego AI. Jak macie takie wrażenie, że coś śledzi wasz każdy ruch i czujecie, że ktoś was ciągle obserwuje, to mam dobrą wiadomość. Niemiecki projektant mody stworzył specjalną koszulę, dzięki której ludzie stają się niewidoczni dla kamer ulicznego monitoringu i sztucznej inteligencji. Ubranie przypomina mocno pstrokatą i kolorową hawajską koszulę. Projektant tłumaczy, że to właśnie dzięki takim abstrakcyjnym wzorom AI nie zauważa człowieka. Żeby było śmieszniej, wzór, którego nie rozpoznaje sztuczna inteligencja, wymyśliła sztuczna inteligencja. Kiedyś wystarczyło się przed szefem chować, teraz to jeszcze przed jakimś AI-em. Podkręcamy tempo w Meloradio, już 19 minut po 7. A to Justin i Nicki Minaj.

0: David Guetta i Alok, Run, Run, River dla tych wszystkich, którzy w biegu dzisiaj od samego rana. Co byście zrobili, gdybyście mogli cofnąć się w czasie?
1: Gdybym mogła cofnąć się w czasie, urodziłabym się jeszcze raz. Byłoby fajnie.
0: No na pewno, że byłoby fajnie.
2: Cofnąłbym się do czasów gimnazjum, zacząłbym się wtedy porządnie uczyć i bardziej przykładać do nauki.
0: Ej, ale to ty wiesz, że to tylko tak się mówi, nie? The Kongs już za chwilę i This Girl w Melo Radio. A co wy byście zrobili, gdybyście mogli cofnąć się w czasie? Czekam na wasze głosówki, jest fajny merch do zgarnięcia. Wbijajcie na meloradio.pl i wysyłajcie głosówki.

0: moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: W M1 w Zabrzu spotkasz największe gwiazdy dziecięcego kina. I to dosłownie. Psi Patrol, bo są znani przez wszystkie dzieci. A dinozaury? No przecież wiadomo. 4 i 5 września pomóż bohaterskim psiakom w misjach ratunkowych i rób fotki z realistycznym dinozaurem. Tu czeka wielka przygoda. W M1 w Zabrzu.
7: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
8: Kochanie, teraz jest idealnie.
9: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
10: Jest taki model Toyoty, który pokochali Polki i Polacy. To Yaris Cross. Teraz poznaj go w nowej odsłonie podczas dni otwartych od 7 do 12 września w salonach Toyota Czajka. Możesz go mieć za jedyne 724 zł netto miesięcznie, a do zamówienia otrzymasz 2000 zł na akcesoria. Nowy Yaris Cross czeka na Ciebie w salonach w Bytomiu i w Chorzowie przy DTS-ce.
11: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
12: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Kaza Fernandez w Melo Radio. I co jeśli moglibyście się cofnąć w czasie, to co byście wtedy zrobili? Cały czas czekam na wasze głosówki, tekstówki też chętnie przyjmujemy. Cofnąłbym się do dnia, w którym robiliśmy sobie klasowe zdjęcie i na pewno inaczej bym się uczesał. Powiedziałbym sobie, nie jedz tego. Cofnąłbym się tylko o minutę i nie wysłał SMS-a do niewłaściwej osoby, okej? Jeszcze jedno propos. Nie uwierzyłbym już dziewczynie w zdanie, zaufaj mi, potrafię parkować.
1: Gdybym mogła cofnąć się w czasie, to byłabym już milionerką, bo na pewno znałabym wyniki losowania i innych gier.
0: No, to ja bym pewnie ci ubiegł i kilku innych też, a ty?
2: Gdybym miała cofnąć się w czasie, na pewno wcześniej zaczęłabym słuchać Melo.

0: Fast Boy Music Sounds. W Melo Radio mamy dla was najlepsze drop nowych hitów, a z taką muzą to możecie wszystko i to od razu i od rana. Tak podkręcamy tempo w Melo już za 8 minut 8 w czwartek rano.
1: A już o 8 zagramy
0: Topik i Becky G w Melo. A żebyście byli zorientowani w tym, co się dzieje, mamy dla was też newsy. Będzie również prognoza pogody. Posłuchajcie w Melo Radio.
1: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja.
2: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato grzbana.
2: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. Adi z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
1: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Zmieniamy tempo. Autopromocja. Reklama. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: wędlówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Jest taki model Toyoty, który pokochali Polki i Polacy. To Yaris Cross. Teraz poznaj go w nowej odsłonie podczas dni otwartych od 7 do 12 września w salonach Toyota Czajka. Możesz go mieć za jedyne 724 zł netto miesięcznie, a do zamówienia otrzymasz 2000 zł na akcesoria. Nowy Yaris Cross czeka na Ciebie w salonach w Bytomiu i w Chorzowie przy DTS-ce.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
8: i mocno podkręcone tempo.
9: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
7: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
6: Autopromocja. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Trafik.
10: W Chorzowie od dziś kolejne utrudnienia. Tym razem chodzi o ulicę Nową. To jest dzielnica Chorzów Stary. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że dotąd Nowa po zamknięciu estakady była alternatywą, objazdem właśnie dla estakady, a teraz i Nowa będzie zamknięta.
11: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
10: Dzisiaj spodziewamy się różności, będą momenty ładniejsze, pogodniejsze, chwilami jednak zachmurzy się, a nawet popada. Temperatura bez jakichś większych zmian, tak jak zwykle ostatnio, okolice 20 stopni. I właśnie taką temperaturę będziemy mieli najczęściej we wrześniu, 20-22 stopnie. W porywach tak też będzie w kolejnych dniach. Co do planów na weekend, w niedzielę ma być ładnie.
11: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
12: To są newsy na ósmą. Marcin Sikora, zapraszam. Dziś kontynuacja przesłuchań osób zatrzymanych wczoraj w sprawie Zonda Krypto. Chodzi o znanego biznesmena Rafała Z oraz dwie kobiety. Śledczy zdecydują też o ich dalszym losie. Moskwa zamyka Instytut Goethego w Rosji. To reakcja na zapowiedziane zamknięcie rosyjskiego domu w Berlinie. Za nami niedobra noc dla polskich singlistek podczas US Open. Magdalinet przegrała z Brytyjką Jones, a Magdalena Frank z Amerykanką Jowicz. Mówi, że rozłożony na dwa dni mecz wybił ją z rytmu.
13: Cały mecz był zbyt nerwowy, za bardzo gdzieś te emocje negatywne brały górę.
12: Wśród singlistek została nam już zatem tylko Iga Świątek. Do terminala Baltic Hub w Gdańsku zawinął największy na świecie kontenerowiec na metanol. Wisdom to pierwsza jednostka z nowej serii 7 takich statków. Pływa pod banderą Hongkongu.
14: Cześć, cześć, dzień dobry, hej! Czwartek mamy od samego rana, dzisiaj trzeci dzień września. Waldek Darłak, super, że jesteście razem z nami. Podkręcamy tempo w Melo. Nigdy inni gadają, my już gramy.

Dwie osoby mają szansę się zmierzyć i wygrać merch od Melo. Są oryginalne, fajne skiety i nasza Melo torba. Przyda się wam to na pewno. Czekam na dwie osoby już teraz. 321-321-777. Dzwoncie, dwie osoby mają szansę. Zaczynamy już za chwilę.

0: Podkręcamy tempo w Meloradio dzisiaj od rana, w czwartek, trzeci dzień września. Mamy też już 18 minut po 8. No to zaczynamy.
1: Ostatnie słowo.
0: I mamy Basię przy telefonie, a Basia ma rower i dzisiaj będzie śmigać. Siema, cześć Basia.
2: No cześć.
0: No cześć. I jest też Paweł. Paweł teraz jest w pracy,
3: witam.
0: Ale... Cześć, ale mówimy tylko o fajnych rzeczach. Po pracy Paweł będzie robił nic. Fajny masz plan.
3: Dzięki.
0: Proszę. Słuchajcie, a ja mam dla was ostatnie słowo. To jest nowa zabawa w Meloradiu. Mam nadzieję, że już wiecie, o co chodzi, ale przypomnę i powiem. Uwaga, w 20 sekund musicie powiedzieć więcej słów z kategorii, którą za chwilę wam zdradzę. Zasada jest taka, że mówicie raz, jedno, raz, drugie, raz, jedno, raz, drugie, ok? Nie czekacie na mój sygnał, ja na początku powiem tylko start, dobra? Zaczyna Basia, bo imię Basi zaczyna się na B, a B jest pierwsze w alfabecie, a przynajmniej wcześniej niż P. I najważniejsze, mówicie szybko, macie, pamiętajcie, tylko 20 sekund, słyszycie siebie nawzajem, najpierw mówi jedno, potem drugie, jedno, drugie na zmianę. Czy wszystko jasne?
2: Jasne.
0: Dobra, zobaczymy, kto będzie miał ostatnie słowo, kto tych słów powie więcej, kto powie więcej, ten zgarnia skiety, a kto mniej, ten dostaje melotorpę. Uwaga, słuchajcie, kategoria na dzisiaj to środki transportu. Środki transportu, uwaga.
1: Ostatnie słowo.
0: Start, Basia.
2: Samochód.
3: Pociąg.
2: Rower.
3: Samolot.
2: Hulajnoga.
3: Autobus.
2: Helikopter.
3: Tramwaj.
2: Szybowiec.
3: Kolejka liniowa.
0: Wow, słuchajcie! No muszę to powiedzieć, remis, brawo dla was, poszło nieźle i ustanowiliście rekord, bo po 5 słów każde z was wymieniło. Świetnie, naprawdę rewelacyjnie wam poszło. Słuchajcie, to skoro tak, skoro to taki świetny początek i rekord przy okazji, to umówmy się, że w ramach tego remisu skiety wysyłamy do Basi i skiety do Pawła. Dzięki, trzymajcie się, bardzo fajnego, energetycznego
2: dnia. Dzięki bardzo.
0: Aj.
1: Ostatnie słowo.
0: Jutro próbujemy się znów. Jeżeli czujecie, że wy bylibyście lepsi i to wy mielibyście ostatnie słowo, no to bądźcie z Melo codziennie, a bardzo mocno i aktywnie już jutro o 8:00 będę czekać na was znów z tą nową zabawą.
4: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Axel, whatever turns you on w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Podobno jest tak, że ludzie w ciągu pierwszych 30 minut w pracy najczęściej robią sobie kawę, ale później, mając tak dużo pracy, zapominają, że ją zrobili. I teraz mam pytanie, czy wy też jesteście w takiej samej sytuacji, jak ja na przykład? Alan Walker już za chwilę Faded w Melo. No to smacznej kawusi, nie? W pół do dziewiątej.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Czyta lektor AI.

0: Teraz przed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
10: Po reklamie. Melo Radio Śląsk na 90.

Sobel i całe lato. W Melo Radio tak podkręcamy tempo, a Bocian Wojtek to postanowił sobie lato przedłużyć. Już szósty rok z rzędu wybrał Olszany na Dolnym Śląsku zamiast podróż do ciepłych krajów. Jego partnerka oraz troje tegorocznych młodych bocianów już wylecieli na południe w pierwszej połowie sierpnia. On jednak ponownie wybrał podwórko, które zna od dawna i gdzie może liczyć na dobrą opiekę. Jak widać, nigdzie się nie wybiera. Bocian Wojtek zimy się nie boi, a ja jestem ciekaw, czy on też morsuje.

Robin Schulz i Take It Slow w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Głosujcie na wasze ulubione kawałki, bo już jutro efekt waszego głosowania będziecie mogli usłyszeć w 30 Melo Radia. Lista u nas jak zwykle po 18, a teraz za 9 minut 9.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Living Next Door to Alice, Don't Play You Rock and Roll to Me, I'll Meet You at Midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września, jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
4: Kochanie, teraz jest idealnie.
5: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe.

0: będzie nowy wiadukt na ulicy Nowej w Chorzowie Starym. Ten stary wiadukt będzie rozebrany. Prace właśnie ruszają. To oznacza utrudnienia dla kierowców. Auta niższe o wysokości do 3,70 m pojadą Legnicką, gdzie jest nowy tunel, a wyższe auta będą musiały objechać miasto.
1: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
0: Dziś za oknami powtórka z wczoraj. Znów przede wszystkim ładnie, pogodnie, delikatne zachmurzenie, odrobina deszczu też wchodzi w grę, a na termometrach 22-23 stopnie. To jest oczywiście temperatura maksymalna. Najczęściej we wrześniu takie właśnie będą te temperatury, okolice 20 stopni i przeważać będą dni z pogodą w kratkę. Czasami ładnie, pogodnie, chwilami deszczowo.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
2: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora, zapraszam. Płaskie baterie z przewodami, to one spowodowały zamieszanie w Warszawie. Tajemnicze pakunki z wystającymi kablami zostały znalezione wczoraj przy ulicy Żupniczej. Po 20 okazało się, że pakunek był niegroźny. Poseł Łukasz Mejza stracił prawo jazdy za przekroczenie limitów punktów karnych. Decyzję wydał prezydent Zielonej Góry, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
3: Odzyska prawo jazdy w momencie, kiedy przejdzie ponownie kurs prawa jazdy i podda się badaniom psychologicznym.
2: Łukasz Mejza ma w tej chwili na swoim koncie 63 punkty karne. Boeing musiał w USA zapłacić ponad 3 miliony dolarów grzywny. Powód to naruszenia zasad bezpieczeństwa w samolotach. Polskie siatkarki zagrają dziś w ćwierćfinale Mistrzostw Europy w Stambule. Zmierzą się z Holandią. Mecz zacznie się o 15.
4: To jak wy sobie pogrywacie z tym czwartkiem od rana, to ja jestem pełen uznania, szacuneczek. Już dziewiąta, podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak, hej, hej, cześć. Gips na początek.

Jay Jones i Brief, no to oddech i lecimy z tym czwartkiem. Dzisiaj trzeci dzień września i przy okazji mamy też Dzień Wieżowców. Takie oryginalne święto, ale to wcale nie znaczy, że przed wami dzisiaj jakieś schody albo że będziecie mieli podgórkę. Nie, spokojnie, obiecuję. Tak podkręcamy tempo, że ten dzień zleci wam naprawdę całkiem, całkiem fajnie, a ja już za chwilę powiem wam, dlaczego oprócz tego, że wysoko mierzyć, to czasem trzeba też patrzeć pod nogi.

Jest to Jonas Blue Rita Ora w kategorii wysokoenergetycznych numerów. Ten jest naprawdę wysoko. Uwaga, słuchajcie tego. Jeden facet z Tajwanu został skazany na więzienie za to, że nagrał swoją żonę, jak zdradzała go z innym. Poszedł do sądu, pokazał film, no i zażądał odszkodowania. Problem w tym, że sam na siebie dostarczył jednak dowód na przestępstwo, bo nagrywanie innych bez ich zgody jest zakazane. Dlatego został skazany na odsiadkę. No i teraz najlepsze. Pikanterii całej sprawie dodaje to, że facet nagrywał wszystko nowoczesnym odkurzaczem. Takim, co to wiecie, sam śmiga po domu i sprząta. Szkoda mi tego gościa. A co on miał zrobić? Zamieść wszystko pod dywan?

Aoki, Jennifer Lopez, Everything's Fine. To jest numer ewidentnie dla tych, których może czwartek dociska dzisiaj trochę mocniej niż zwykle. Słuchajcie, no będzie dobrze, a może być też na bogato, bo mamy dla was szybką kasę i jedno pytanie. Na co wydacie te pieniądze? Wbijajcie na meloradio.pl, pochwalcie się jakimś oryginalnym pomysłem. Szybka kasa czeka, 200 zł. Znów na pewno dziś trafią do kogoś. Pochwalcie się pomysłami, a za chwilę o tym, czym się pochwalili ostatnio amerykańscy strażacy.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché Avenim. Wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Jedynka.
1: Jest taki model Toyoty, który pokochali Polki i Polacy. To Yaris Cross. Teraz poznaj go w nowej odsłonie podczas dni otwartych od 7 do 12 września w salonach Toyota Czajka. Możesz go mieć za jedyne 724 zł netto miesięcznie, a do zamówienia otrzymasz 2000 zł na akcesoria. Nowy Yaris Cross czeka na Ciebie w salonach w Bytomiu i w Chorzowie przy DTS-ce.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM.

Podkręcamy tempo w Meloradio. Move Your Body. No to były dopiero ruchy i to wcale nie kocie. Amerykańscy strażacy pokazali, jaki nietypowy gość pojawił się ostatnio w ich remizie. Na filmiku, który wrzucili do sieci, widać niedźwiedzia, który wbija do remizy, no i kradnie im plecak. Strażacy tłumaczą, że zawinął go, bo szukał jedzenia, a w środku były batoniki. No ja jednak jak tak patrzę, jak szybko ten misiek to zrobił, to myślę, że jednak ewidentnie mu się paliło. No to co, działajcie szybko i sprawnie dzisiaj. Ogień, fire, fire, Shimza w Melo. Tak podkręcamy tempo za 17:10.

miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przyjemne.

zrobimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie

0: zostawmy ten kawałek do reklamy.
1: Sokół, sokół i pogwarzymy w Mello. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was, a weekend to my wam ogłosimy jutro. Właśnie o tej porze jest już naprawdę bardzo blisko. Bliżej jest Adi, który już w studiu i za chwilę przywita was po 10:00. Waldek Darłak, dzięki za dziś. Budzimy się znów jutro. To będzie piątek. Fajnie, nie?
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Marlon Hofstadt i I Like. Za chwilę też więcej o pogodzie. Na czwartek będą też newsy w Meloradiu. Za 9 minut 10:00.

0: szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.

Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Trafik.
1: Od dziś na DTS-ce w Świętochłowicach duże utrudnienia. Świętochłowicki magistrat poinformował o konieczności wykonania pilnych prac zabezpieczających i naprawczych na odcinku DTS-ki. Będą spore kłopoty, tym bardziej, że sąsiedni Chorzów już wcześniej zapowiedział zamknięcie ulicy Nowej.
2: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
1: Momentami zachmurzenie może być naprawdę konkretne, może też popadać, a na termometrach zobaczymy dzisiaj 22 stopnie. Podobna temperatura w kolejnych dniach i podobna pogoda. Słońce, zachmurzenie, przelotny deszcz. Najładniej, najbardziej zachęcająco i plenerowo wygląda niedziela. Wtedy padać nie powinno, a na termometrach 20 stopni.
2: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
0: To są newsy Meloradia Śląsk.
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Po wtorkowym wypadku na A1 na wysokości Mykanowa częstochowska prokuratura postawiła zarzuty kierowcy ciężarówki, który wjechał w pracowników drogowych. Na miejscu zginęło 4 mężczyzn, 4 kolejnych trafiło do szpitali. Kierowca odpowie za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Prokuratura zbada też inny wątek, mówi prokurator Tomasz Ozimek.
3: Śledztwo prokuratury będzie również dotyczyło wyjaśnienia domniemanych nieprawidłowości w zabezpieczeniu miejsca wykonywania prac serwisowych.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że miejsce było zabezpieczone prawidłowo. My teraz przenosimy się do Sosnowca. Miasto startuje z programem Maluszkowe i proponuje rodzicom trzeciego albo kolejnego dziecka 10 tysięcy złotych wsparcia. Warunki są dwa. Rodzice muszą mieszkać w Sosnowcu i posiadać karty mieszkańca. W wiadomościach za godzinę zaprosimy na Noc Pałaców, która odbędzie się po raz pierwszy w najbliższy weekend w Świerklańcu i Brynku.
4: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. Na początek dania służby wykryły plany rosyjskich działań sabotażowych. Ich celem miały być głównie firmy z branży zbrojeniowej. Informują o tym duńskie media. Teraz groźne odkrycie pod Płońskiem na Mazowszu. Ponad 700 niewybuchów na polu znalazł rolnik, mówi Eliza Koźnicka z policji.
5: Natrafił w ziemi zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych na przedmioty pochodzące prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.
4: Amunicja strzelecka, granaty, pociski i zapalniki zostały zabezpieczone przez saperów. Donald Trump znów chce namieszać w geografii. Prezydent USA zasugerował, że nazwie cieśninę Ormus cieśniną Trumpa. Na koniec zaglądamy do Włoch. Ponownie będzie można zwiedzać piramidę w Rzymie. Po 3 latach prac konserwatorskich jutro zostanie otwarty grobowiec Cestiusza. To jeden z najbardziej spektakularnych zabytków wiecznego miasta.
6: No siemanko ekipo, Hadi z tej strony, fajnie, że słuchacie Meloradia i fajnie, że kiedy inni gadają, to my już gramy. Maroon Hofstadt, I Like, od tego zaczynam, a wierzcie mi na słowo, że będzie grubo, bo za chwilę będzie też trochę K-popowo.

Kygo i Take Me Back w Meloradio, tak podkręcamy tempo. Nuta o tym, że czasami człowiek chciałby wrócić do pewnych wspomnień. A teraz nieco inny temat, bo znamy najinteligentniejsze znaki zodiaku. Poradniki z sieci jak zawsze dowożą, no i przecież nigdy się nie mylą. Ale co my tu mamy? Na początku baran. Tutaj czytam, że chodzi o pęd wiedzy i miłości do wyzwań. To jest bardzo interesujące. Panna z kolei to wyróżnienie, szczególnie zdolności analitycznych. Dzięki temu też dobrze doradza. No i pewnie ma pieniądze. Waga, inteligencja praktyczna. Mega szybko uczy się dosłownie wszystkiego. No i na koniec skorpion, który ma być cichy i tajemniczy od dziecka. A tak naprawdę w międzyczasie chłonie kolejne dawki, by nie powiedzieć tony wiedzy. I ciekawe, co by było, gdyby, wiecie, HR-y w pracy podczas rekrutacji patrzyli tylko na znaki zodiaku i czekałbym na taki komunikat wtedy. Przykro mi, że odmawiamy pańską kandydaturę, ale jest pan pani strzelcem, a my szukamy lwa. Powodzenia!

Eli Oaks i Reasons w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. A odnośnie tego tytułu, powodów do tego, by słuchać Melo jest znacznie więcej, bo oprócz mocarnej muzy macie też szybką kasę, o której za chwilę powiem więcej.

0: radiu? Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kaufland jest.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Mamo, gotujemy się na bitki?
8: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów Centrum.
9: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara... Na mediaexpert.pl.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95,1 FM.

Facet, który się tym nie przejmuje, facet, który to uwielbia, mając na myśli to, że bez przerwy chodzi w dresach, czyli Ray Dalton, jego All We Got, które pokochaliśmy i nadal uwielbiamy. A my tak gramy wam w Melo Radio i to właśnie tutaj możecie między innymi przytulić do siebie bardzo mocno do serducha 200, nawet 500 złotych. I możecie z tym zrobić co chcecie, pod warunkiem, że zgłosicie się do szybkiej kasy. Wbijajcie, nie czekajcie, tylko od razu działajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszcie, na co chcecie to wydać, a my potem do was oddzwonimy. Gipsy Karnawał, ruszamy!

0: Neptun i Kai, What If, czyli nuta, która pojawiła się dosłownie z zaskoczenia, ale dzisiaj jest już wszędzie, tak? Podkręcamy tempo w Melo Radio. Przed momentem dosłownie Michał napisał na WhatsAppie Melo Radio, że jest bardzo smutny, bo zepsuł się ekspres w robocie. I to jest faktycznie smutna informacja, ale spokojnie, nie przejmujcie się tym, jeżeli taka sytuacja ma miejsce, bo od tego macie nas, czyli Melo, a my tutaj podkręcamy tempo.
1: A już o 11:00 zagramy
0: Sony for the Ride, Think About Us. Sony Fodera, przypominam, że był na Sunrise Festival, było grubo, było fajnie, a to wszystko czeka na was na Instagramie Meloradia, wbijajcie.

0: Reklama.
1: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
0: Po reklamie. Pogoda.
2: W kalendarzu ciągle lato, ale za oknami coraz więcej takich jesiennych akcentów. Zachmurzenie dzisiaj większe, do tego przelotny deszcz może się pojawić, a temperatura jakoś specjalnie rozpieszczać nie będzie. Tym razem 22 stopnie. W tym tygodniu najcieplej w piątek 24 stopnie. Generalnie przez cały wrzesień okolice 20 i pogoda w kratkę.
0: To są newsy Meloradia Śląsk.
2: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Zaczynamy od wizyty na DTS-ce w Świętochłowicach, gdzie ruszają pilne roboty naprawcze. Kierowcy mogą spodziewać się dużych utrudnień, tym bardziej, że wcześniej władze sąsiedniego Chorzowa zapowiedziały zamknięcie wiaduktu na ulicy Nowej. Świętochłowicki magistrat zaapelował o korzystanie z alternatywnych tras. Teraz o alternatywie dla ruchu samochodowego pracuje nad nią Metropolia. Plan jest taki, by stworzyć w regionie coś na kształt metra.
3: Ponad 300 milionów złotych otrzyma Metropolia na zakup 16 pociągów. Nowe składy będą uzupełniać ofertę kolei śląskich kursujących po regionie od lat. W praktyce pasażer ma przyjść na peron, nie patrzeć na rozkład i mieć pewność, że za chwilę przyjedzie pociąg.
2: Tyle Szymon Kastylik, a my jeszcze na koniec zapraszamy na Noc Pałaców, która po raz pierwszy odbędzie się w Świerklańcu i Brynku.
4: Te wybrane pałace należały do rodu Henkel von Donesmarków.
2: Rafał Piątek ze Stowarzyszenia Mosty Historii zaprasza już w najbliższy weekend, a ja zapraszam na wiadomości za godzinę. Opowiemy o przebudowie Teatru Zagłębia w Sosnowcu.
5: To są newsy na 11. Marcin Sikora. Zapraszam. Iran zaatakował bazy amerykańskie w Kuwejcie. Zrobił to mimo środowych ostrzeżeń prezydenta USA, że Stany Zjednoczone są gotowe w każdej chwili zaatakować Iran. Benzyna 95 podrożała w ciągu tygodnia średnio o złotówkę i 6 groszy, a olej napędowy o 88 groszy. To analiza portalu epetrol.pl. Podwyżki spowodował powrót 23% VAT-u na paliwa. UOKiK sprawdza dużych producentów. Powód to zmniejszanie wagi lub objętości produktów bez informowania o tym klientów, mówi Kamila Guzowska z urzędu.
6: Chodzi o to, żeby to było transparentne.
5: Pod lupą będą produkty spożywcze, kosmetyczne i środki czystości. Tiger Woods zgodził się na 5-letnie zawieszenie prawa jazdy. Zapłaci też grzywnę. To w ramach ugody zawartej z prokuratorami z Florydy. W marcu golfista spowodował wypadek po spożyciu środków odurzających.
7: Punktualnie 11, siemanko. Ja jestem Adi i bardzo krzyczę, dlatego że znowu wypiłem za dużo kawy, musicie mi to wybaczyć. Ale powiem też jedno, że kiedy inni gadają, my już gramy i zgodnie z obietnicą Sony Fodera Think About Us będzie takich więcej. Siemano, zapraszam do 14.

Alan Walker i jego Fate, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Alan Walker podczas swojego ostatniego show w Polsce pokazał, że jest bardzo, ale to bardzo dobry w swoim fachu. Powiem więcej, zadbał o genialną atmosferę. No, sociale, że tak powiem, są cały czas materiałem z jego koncertu zawalone. I kompletnie się nie dziwię, bo to jest piękne przeżycie. Miał też bardzo fajną koszulkę z napisem Polska, także w ogóle szanuję. Ale a propos naszej polskości, to co by nie mówić, Kizo, chociaż jest obywatelem całego świata, to wiadomo, że jest patriotą, który dzielnie

Griffin i Ward Away. Tak, podkręcamy tempo, żebyście wy mieli trochę więcej siły i żeby może trochę się zachciało. Wiem, że z tą ochotą bywa różnie, dlatego jako motywacja jeszcze w tej godzinie Wersów i Nad Wodę będzie też Armin Van Buuren i Everlasting. To jedna z nowości od tego wyrafinowanego, trensowego gentlemana. Także będzie się działo generalnie. Bądźcie blisko.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
6: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
12: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
13: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
11: O reklamie.
14: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

Wersofi nad wody, tak, podkręcamy tempo. I teraz też trochę będzie o podróży, no bo tyle się o tym mówi, a i tak za mało. No myślę, że chłop długo zapamięta, że nie wolno. Chodzi o to, że czytam właśnie w sieci o 42-latku, który dowracał samolotem z Egiptu do Gdańska. Nasz rodak chyba mega się zestresował, bo aż zapalił papierosa w toalecie samolotu, no i szybko cabin crew się zjarzyli, później facet trafił do Straży Granicznej, która ukarała go mandatem w wysokości 500 zł. I dlatego właśnie warto rzucić palenie.

0: Armin van Buuren i jego Everlasting to jedna z nowości na antenie Meloradia, która pięknie brzmi i bardzo dumnie reprezentuje to, co powinna. No właśnie, a reprezentuje chociażby to, że Armin van Buuren w dobrym melo chwali się co trochę swoim Estate of Trance, a wy możecie to usłyszeć, także bądźcie czujni, bo już od piątku, od 22 jedziemy mocarnie z tematem.
1: A już o 12 zagramy
0: Dub Dogs i How Does It Feel? Bardzo potężne, bardzo basowe nagranie, które świetnie brzmi w samochodzie i można do tego robić zimnego łokcia, jeśli tylko chcecie. No a ja zagram to o 12.
1: Meloradio Śląsk na 95.1 FM.
2: I have a dream that one day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
5: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
6: Kochanie, teraz jest idealnie.
5: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
7: Jest taki model Toyoty, który pokochali Polki i Polacy. To Yaris Cross. Teraz poznaj go w nowej odsłonie podczas dni otwartych od 7 do 12 września w salonach Toyota Czajka. Możesz go mieć za jedyne 724 zł netto miesięcznie, a do zamówienia otrzymasz 2000 zł na akcesoria. Nowy Yaris Cross czeka na ciebie w salonach w Bytomiu i w Chorzowie przy DTS-ce.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
13: Praca,
12: szkoła,
13: korki.
12: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
14: Od rana dużo pozytywnej energii.
15: Jeszcze fajniejszą muzę.
14: Świeże trendy prosto z sieci.
16: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
14: Od poniedziałku do piątku.
15: Już od 6:30.
16: Podkręcamy tempo.
14: Waldek Darłak.
16: Marcin Sikora.
14: I codziennie zrobimy ciekawe.
11: Autopromocja.

0: Pogoda dzisiaj niezdecydowana, troszkę słońca, więcej chmur, przelotny deszcz, no kapryśna ta końcówka lata, bo przypomnę, że kalendarzowe lato wciąż jeszcze trwa. Cały wrzesień taki mniej więcej będzie, dosyć ciepły, z temperaturą w okolicach 20 stopni, dziś 22 stopnie, no i z pogodą w kratkę, słońce, zachmurzenie, deszcz, różności.
1: To są newsy Meloradia Śląsk.
0: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Prawie jak metro, tak ma działać kolej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Metropolia właśnie dostała gwarancję unijnego dofinansowania i kupi kolejnych 16 składów, mówi Łukasz Zych z GZM.
2: Chcemy, żeby to kolej była tym najszybszym i najważniejszym sposobem poruszania się po metropolii.
0: Najpierw jednak muszą powstać nowe tory w ramach przebudowy węzła kolejowego w Katowicach, a to potrwa jeszcze 2 lata. Także 2 lata potrwa przebudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Koszt 86 milionów złotych. Paulina Kozioł.
3: Zabytkowa siedziba Teatru Zagłębia zostanie przebudowana, ale historyczne walory budynku mają zostać zachowane. Na przykład renowację przejdzie stara scena, natomiast nowy budynek zostanie wybudowany w miejscu obecnego parkingu i zostanie połączony z zabytkową siedzibą. Znajdzie się w nim scena dla 400 widzów z ruchomą widownią, a także sale prób, przestrzenie dla artystów i techników oraz magazyny na scenografii.
0: Na koniec przypominamy, 12 września w całej metropolii noc teatrów.
4: To są newsy na 12. Marcin Sikora. Zapraszam. Dziś ponownie zamknięta będzie przestrzeń powietrzna nad Lublinem. Od wczoraj między 15.30 a 17.30 odbywają się tam ćwiczenia wojskowe. Manewry potwierdza Ministerstwo Obrony Narodowej. Na rok i 6 miesięcy prac społecznych został skazany Wojciech O., znany w sieci też jako Jaszczur. Patostreamer głoszący antysemickie i prorosyjskie poglądy usłyszał prawomocny wyrok. Tak uzasadniał go sąd.
5: Nawoływanie do nienawiści jest w pewnym zakresie celem działania.
4: Lider prorosyjskiej bojówki regularnie staje przed sądem. Rosja oskarżyła Norwegię o piractwo. To w związku z zajęciem rosyjskiego statku. Do zatrzymania jednostki doszło w środę. W Wenecji ruszył 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. George Clooney otrzymał Złotego Lwa za całokształt twórczości, a filmem otwarcia była produkcja Ink w reżyserii Danego Boyla.
6: Zegary wskazały godzinę 12, więc mówię charakterystycznie i głośno siemanko. Adi po tej stronie, fajnie, że jesteście, fajnie, że z pozytywną energią, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Dub Dogs i How Does It Feel? Trochę lat 80., ale w nowszym wydaniu. Na pewno wam się spodoba. Kto nie słyszał, daje głośniej. Elo!

Run, Run River i David Guetta w Meloradiu, tak, podkręcamy tempo. A ten kot ma coś, co nawet ludziom się za bardzo nie zdarza. Słuchajcie, historia kociaka o imieniu Erebus, który dosłownie pobił 24-letni rekord Guinnessa. W czym? W ilości palców. Słuchajcie, to jest szok, ale zwierzak urodził się aż z 29 palcami, co też strasznie trudno wypowiedzieć, a jeszcze trudniej wyobrazić. Dlatego jak coś w sieci macie zdjęcia, a przez chwilę myślałem, po co mu aż tyle, ale wiecie, no odpowiedź jest moim zdaniem prosta, no bo nie od dziś grasuje teoria, że koty chcą przejąć władzę nad światem. A ten kot ma do tego warunki. Jak mu damy kciuki, no to będzie niedobrze.

Totalny odlot, Tobi Romeo i Fly High. To jest Melo Radio i tutaj dbamy o to, żebyście mieli najlepszą muzę na świecie. A skoro mówimy o muzyce, no to możecie być pewni, że w tej godzinie jeszcze pojawi się nowość Odliwki pod tytułem Poza Tobą Nic. Będzie też Florida i Wild Ones dla tych, którzy lubią powspominać. No i coś od Axwella. Także bądźcie blisko.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Tutaj, szybko! Mamy go!
5: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
6: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Jest taki model Toyoty, który pokochali Polki i Polacy. To Yaris Cross. Teraz poznaj go w nowej odsłonie podczas dni otwartych od 7 do 12 września w salonach Toyota Czajka. Możesz go mieć za jedyne 724 zł netto miesięcznie, a do zamówienia otrzymasz 2000 zł na akcesoria. Nowy Yaris Cross czeka na Ciebie w salonach w Bytomiu i w Chorzowie przy DTS-ce.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: nowe AGD? Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Mike Perry i Inside the Lines. To jest Melo Radio. I to właśnie tutaj możecie zgarnąć szybką kasę. 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie. Wiem, że są wśród nas gracze, więc jeżeli akurat potrzebujecie na jakiś fajny tytuł, który za chwilę będzie miał swoją premierę, no to koniecznie napiszcie o tym na meloradio.pl. Jeżeli chodzi o inne wydatki, też chętnie się tym zainteresujemy. Wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam szukajcie szybkiej kasy, no i zgarniajcie, bo wam się po prostu należy.
1: I te pieniądze się im po prostu należały.

0: Liwka, poza tobą nic, tak, podkręcamy tempo w Meloradio. Ta nutka szczególnie polecam, kiedy jest już wieczór, już trochę melancholijnie się zaczyna robić, a wy akurat macie chwilę na to, by się przejść. To naprawdę ten numer daje dużo do myślenia, no i przede wszystkim odpręża.
1: A już o 13:00 zagramy
0: Alesso i Destiny. Podczas Tomorrowland nie zabrakło tego numeru, ale w takiej trochę niecodziennej wersji. My zagramy oryginał, bo wiem, że go uwielbiacie.

0: Reklama. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
6: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na Canal Plus.
8: To pewne,

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
4: To są newsy na 13. Ula Harciarek. Zapraszam. Nasz MSZ wezwał rosyjskiego ambasadora. To wyraz wsparcia dla Niemiec, bo według Berlina to Rosja jest odpowiedzialna za próbę ataku dronów na lotnisko w Lipsku. Wypadek czy kolizja to standardowe powody uszkodzenia samochodu, ale zdarzają się też działania zwierząt. Link 4 i Paulina Wolińska.
5: Była szkoda spowodowana przez bociana, który próbował przepędzić swoje odbicie z karoserii zaparkowanego auta i pozostawił na lakierze głębokie zarysowania warte kilkanaście tysięcy złotych.
4: Winna jest też często pogoda. W czasie gradobicia karoseria została tak pobijana, że jej naprawa kosztowała prawie 50 tysięcy złotych. Naukowcy głowią się, czy da się stworzyć cyfrową kopię ludzkiego mózgu. Pozwoliłaby ona prowadzić różne eksperymenty, których nie da się wykonać na żywym mózgu. A w Portugalii znaleziono prehistoryczną sztukę naskalną. Liczy około 6 tysięcy lat.
6: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
7: I rym cym cym i ram pam pam, wybiła godzina 13, siemanko, ja jestem Adi, no i podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Mówiłem, że będzie Alesso, obietnicy dotrzymuje, Destiny, zgodnie z życzeniem, jedziemy.

Josh Baker i My Place w Melo Radio. Wszyscy mamy swoje ulubione miejsce. Ale teraz rada, dlaczego warto czasem posprzątać. Trzej bracia podczas porządkowania domu właśnie wybrali się na strych, a tam znaleźli jakieś takie tajemnicze pudła, a w nich komiksy z lat 30. ubiegłego wieku, w tym, uwaga, legendarne już dzisiaj wydanie Supermana z 1939 roku. I co ciekawe, stan komiksu był niemalże idealny, nówka sztuka nieśmigane. Panowie postanowili się rozeznać, ile to wszystko może być warte, no i już wiemy, bo powiedzieli, blisko 34 miliony złotych. Oni też powinni kiedyś stworzyć komiks o trzech typach, którzy posprzątali. Kiedyś to będzie warte miliony.

0: Fastboy Music Sounds w Meloradio, z tym się nie można nie zgadzać, z tym trzeba po prostu iść z nurtem, niczym Konfucjusz na tafli rzeki. Przepraszam za takie filozoficzne podejście, jakoś mnie delikatnie mówiąc natchnęło, ale to dlatego, że jeszcze w tej godzinie Calvi i Remy Explosion. Pamiętajcie, jak Calvi dzwoni, to zawsze się odbiera.
1: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
2: Autopromocja w poprzednim sezonie.
3: Ej, nowy, skocz po kawę.
4: Dobrze, pani goś, już z mlekiem?
3: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
5: Wróć do mnie.
6: Załatwimy to w inny sposób.
7: Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
8: Vous verrez maintenant.
2: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
9: Iga, Dudziuk.
10: Mikołaj Kujawiński.
2: M.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
8: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
10: Mamo! Gotujemy się na bitki?
11: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
12: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
13: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
14: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
15: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
14: Znaczy, Frosta kupiłeś?
15: Prościej się nie da.
16: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
17: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
18: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché Avenime. Wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl. A na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
0: O reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego.

Girls in Love w Meloradio, tak podkręcamy tempo, trochę miłości, no mam nadzieję, że nie odmówicie. A co by nie było, w tych czasach pieniądze faktycznie tę miłość trochę oznaczają. Tak rzeczywiście wyszło, tak to już jest. Instagram w tym wcale nie pomaga. Ale a propos dobroci, to wy taką szybką kasę od Meloradia możecie dostać. Na co tylko chcecie. I to w bardzo prosty sposób, bo weźcie, wyobraźcie sobie taki case, że bierzecie teraz, nie wiem, smartfona albo laptopa, wpisujecie meloradio.pl, tam szukacie zakładki, konkursy i akcje. Tam jest szybka kasa. Piszecie, na co chcecie to wydać i my potem do was odzwaniamy i macie to siano. Czy to nie jest proste? Moim zdaniem banalne i aż za proste, dlatego skorzystajcie z tego, aż ktoś się zczai. Maroon Hofstadt, I Like, już teraz.

0: Alok, Jennifer Lopez i Everything is Fine w Melo Radio. No właśnie, wszystko jest dobrze i czas bardzo szybko leci, dlatego ja już powoli mówię dziękuję, ale to dlatego, że Freak Fighty za moment.
1: A już o 14 zagramy
0: Gips, PZ i Karnawał.
2: Znów zagłuszam myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliski.
0: Iga i Mikołaj już w kuchni, Mikołaj robi kawę, a Iga robi macze. Za chwilę się z wami przywitają, powiedzą co u nich, także ja już dziękuję i słyszymy się jutro po 10.
1: Meloradio Śląsk. Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
4: Kochanie, teraz jest idealnie.
3: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: Po reklamie.

0: 91 FM.
1: To są newsy na 14. Ula Harciarek. Zapraszam. Oszczędzajcie wodę, apelują warszawskie wodociągi, bo w Wiśle wody jest mało. Wodowskaz wskazuje tylko 98 cm. To może być przełom w sprawie afery Zonda Krypto, bo są nagrania dotyczące tej sprawy, ale nie wiadomo, kto na nich jest. Maturzyści mogą sprawdzić, który kierunek studiów może w przyszłości przynieść im dużą kasę. Muszą tylko zapytać o to ELE. To system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów.
2: Właśnie też te jakieś zarobki się liczą, no ale przecież no nie będzie kokosów od początku.
3: Jak się jakby pójdzie w to, co się faktycznie lubi, to co się chce robić, to kasa jakoś się znajdzie.
1: ELE można znaleźć na stronie elauczeńnauka.gov.pl. Uczniowie zachęcają, szczególnie młodych, by iść na wybory prezydenta Krakowa. Głosowanie 27 września.

0: Night w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No witajcie, mamy czwartek. Mikołaj, co mi się dzisiaj przytrafiło? Nie uwierzysz.
2: Słucham.
1: Zacięłam się w windzie z jakimś typem.
2: O, ale jakimś miłym typem chociaż? Pocieszył cię, powiedział, nie, spoko, nic tam nie będzie.
1: To znaczy powiedział tak, ja, ty, jedna winda, co teraz?
2: Wiesz co, ja zawsze miałem taki strach, że jak się zatnę z kimś w windzie, to od razu bym chciał wyznaczyć jakiś kąt na sikanie.
1: Weź, albo jakieś granice.
2: No bo wiesz, jak tam będziesz siedział 6 godzin, będziecie siedzieć w takiej windzie, no to...
1: Znaczy mi się wydaje, że mu chodziło o coś innego, ale każdy myśli, prawda,
2: Myślę perspektywicznie,
1: słusznie,
2: przyszłościowo.
1: Słusznie. A propos perspektyw, nowy Harry Potter jest.
2: Będzie, no perspektywa na święta jest, chociaż mam mieszane uczucia dosyć.
1: Omówimy ten zwiastun.
2: Zdecydowanie. Karnawał Gips PZ Formani na dobry początek.
1: Iga Mikołaj.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: No niestety. Niestety jeszcze musimy się doczołgać do
1: piątku. A wczoraj była środa, dzień przyjemności i wystartował Top Model. Są już dramy.
0: Szybko poszło.
1: Pogadamy o tym?
0: Dobrze.
1: To za chwilę.

0: Mosquito, Living on Video, na radio tak podkręcamy tempo.
1: Kiedy byłam małą dziewczynką, zawsze marzyłam o tym, żeby wziąć udział w programie Top Model.
0: No
1: na szczęście się nie udało.
0: Aha, na szczęście, no dobrze.
1: Mówię na szczęście, ponieważ Łukasz z 9 sezonu Top Model mocno uderzył w produkcję dużej stacji telewizyjnej. Mhm. Po tym, jak na oficjalnym właśnie profilu programu pojawiła się rolka z takim podpisem, że POV, myślałeś, że idziesz do programu o modzie, ilustrowana zdjęciami płaczących uczestników, w tym jego samego. Czyli, okay, że niby to jest program o modzie, a jednak są dramy i ten Łukasz to skomentował. Posłuchajmy.
2: Jak ja to zobaczyłem, to pierwsza myśl, że to jest jakiś nieśmieszny edit, że ktoś to zrobił i sobie wstawił. No ale okazało się, że to jest oficjalne konto. Że to oni wstawili. Szok. Wstyd. Żenada. Przegięcie.
0: Myślałem, że to Tomasz Hajto nagrywał z tymi wszystkimi synonimami. Melo Radio.
1: Nie, no po prostu... Chodzi o to, że Top Model już nie jest o modzie.

0: We Frequencie w Maloradio to Juno Zas i Sara. I can't be the only one. Tak właśnie podkręcamy tempo. A ja nie mogę być jedynym, który ma mieszane uczucia po zwiastunie nowej serii Harry Potter.
1: Ja się do czegoś przyznam. Harry'ego Pottera po raz pierwszy obejrzałam rok temu.
0: A czytałaś w ogóle?
1: Nie, nigdy.
0: A nie czytałaś nigdy.
1: A ty?
0: No ja odkąd się nauczyłem czytać.
1: Czyli od 3 lat, tak?
0: Dokładnie. Najpierw mi mama czytała, a potem już sam resztę przeczytałem.
1: Ale super. Mhm. W każdym razie wleciał nowy zwiastun, bo to jest co, kontynuacja? Nie, to jest to
0: nie,
1: samo.
0: Nie, to jest to samo, tylko od nowa. Tylko tym razem to będzie serial, a nie filmy.
1: A, pieniądze, no. Pieniądze.
0: No ale szczerze, no tak po tym, co było pokazane ze scenografii w tym trailerze, dużo wygląda tak samo. Bardzo podobne to wszystko
1: jest. Ja mam pytanie też jedno. Mhm. No bo Snape'a gra czarnoskóry. To jest jakiś żart taki?
0: Nie, bo on się po prostu zajmuje czarną magią. I to chyba tak chcieli, wiesz, podkreślić wizualnie.

0: Take me back. To Kago i Max McNown. Fajny duet.
1: Fajny duet. A propos duetów, to w tej godzinie poruszymy jeden prawdopodobny duet.
0: Powiem tak, jeżeli ten duet by się odbył, to chyba by zniszczył polską scenę muzyczną, mam wrażenie.
1: Polską radiofonię również.
0: No. O kogo chodzi, powiemy jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka. Codziennie.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1.

0: Planky Jones, to jest Catch. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio we Freak Fajcie.
1: Musiałam, słuchajcie, rozgrzać gardło, bo będziemy rozmawiać o dwóch wielkich artystach.
0: Artystach? No to ładnie ich opisałaś. Z Colim i Malik Montana. Czy będzie taki duet? O to został zapytany ostatnio Malik.
1: I
0: powiedział, że no w sumie tak.
1: Może być.
0: Może być, nie? Nie wyklucza tego.
1: A gdyby to się udało, to my stworzyliśmy taki mashup ich numerów. Proszę.
0: Ale banger by był.

jakieś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam trzy kroła. Główne danie nie przegrywam.

0: kawałek do reklamy.
1: Elo, kocham ten numer.
2: Bo możesz sobie powiedzieć elo?
1: Tak.
2: Za każdym razem. A w newsach Meloradia sprawdzimy, czy jesteśmy grubi.
1: Ja jestem. Już nie musimy sprawdzać. Ale czy wy jesteście? A Amerykanie mają na to nowy sposób. Wiadomo, że akurat oni, no jakby zobowiązują.
2: Grubo albo wcale.
3: A już o 15:00 zagramy.
1: Eli Oaks, Breaking Dishes.
2: Aha. Ale gdyby grubi ludzie do tego tańczyli, to by szybko schudli.
1: To prawda. Czyli trzeba tańczyć już punktualnie o 15:00.

0: promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz bijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to z kartą moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie 2. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
13: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
0: O reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
14: To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. Kolejny incydent z udziałem rosyjskiego samolotu rozpoznawczego nad Bałtykiem. Jak informuje minister obrony, nasze myśliwce przechwyciły maszynę niedaleko Ustki. Pracownik sklepu chciał dorobić się na systemie kaucyjnym, mówi Barbara Sobieszek z policji w Nowym Tomyślu.
15: Wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
14: 24-latek ukradł w ten sposób 15 tysięcy złotych. Grozi mu 10 lat więzienia. W pogodzie najbliższe dni będą niestety wietrzne i deszczowe. Takie są prognozy synoptyków. Pogodniej tylko na południu kraju. Obwód talii ujawni otyłość skuteczniej niż samo BMI, tak twierdzą amerykańscy naukowcy. No i radzą, by zwracać uwagę na konieczność poluzowania paska lub zakupu szerszych spodni.
16: Ja mam ten problem, że mam zawsze za duże spodnie, a za krótki pasek.
17: I co teraz?
16: Nie wiem.
17: Schudnij.
16: Nie no, aż tak to nie.
17: Iga Mikołaj, witajcie. Zabieramy was nad Bałtyk.
16: Super.

0: nocy.
1: Anioły i demony, Tymek, Big Side Days.
2: Ja bardzo lubię Tymka, tak chciałam powiedzieć.
1: Będziesz się chyba z nim widzieć niedługo.
2: To jest prawda, jeżeli szukacie jakiegoś pomysłu na piątek wieczór, to was zapraszam na Bemowo, bo tam Melo Radio i będzie na przykład też Tymek.
1: O proszę, a kto oprócz Tymka wystąpi?
2: Baby, it's kinda crazy.
1: Blanka będzie, nice.
2: Ale będzie, au. Będzie też Eryk Moczko.
1: No to co, jutro wszyscy jedziemy na Bemowo.
2: Ale ty jesteś cool.
1: No, dzięki.

0: Alchemist Project, Tell Me. Tak podkręcamy tempo we Freakfajcie.
1: A ja rzucam wszystko i jadę nad morze, naprawdę.
0: O, mogę z tobą?
1: Możesz, bo szczerze, chyba nas nawet stać.
0: No jakbyśmy się zrzucili, to nawet by nas nie zabolało jakoś mega bardzo.
1: Takie wiesz, 5 pensji.
0: Można sobie kupić kawałek wyspy Uznam na Bałtyku. 8,6 tysiąca złotych.
1: Za?
0: Czyli 8600. Za, no, 12 tysięcy metrów kwadratowych ziemi.
1: Wow!
0: Tylko takiej dzikiej ziemi, nie? Tam jakieś lasy są, torfowiska.
1: Spoko,
0: generalnie
1: spoko.
0: Nie ma tam prądu, nie ma tam wody.
1: Fajnie.
0: Nie ma tam nic, jest tylko dzika natura.
1: To jest super, bo możemy dzięki temu się odkleić od rzeczywistości, od tego telefonu, od internetu.
0: I myślę, że z taką ceną też jest bezpieczniej przede wszystkim. No bo jakby na przykład jakiś miliarder kupił sobie taką wyspę, nie?
1: No,
0: jakiś
1: to
0: taki Jeff. Wiesz, tam różne rzeczy się mogą dziać, nie?
1: Ua!
0: Na szczęście jest tanio. Na szczęście jest tanio.

0: Silva, Bamba On Tonight w Maloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo we Free Fight'cie.
1: Ja lubię dwie rzeczy. Duże rozmiary i duże liczby. I będzie o dużych liczbach jeszcze w tej godzinie.
0: Tak jest. O dużych liczbach z największego kraju na świecie, oh, gdzie są najwięksi ludzie. Wow. Czyli z Ameryki oczywiście.
1: A to mniej lubię.
2: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no, w Media Expert jest mega.
4: No.
3: Tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: W M1 w Zabrzu spotkasz największe gwiazdy dziecięcego kina. I to dosłownie. Psi Patrol, bo są znani przez wszystkie dzieci, a dinozaury? No przecież wiadomo. 4 i 5 września pomóż bohaterskim psiakom w misjach ratunkowych i rób fotki z realistycznym dinozaurem. Tu czeka wielka przygoda. W M1 w Zabrzu.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Najmocniejszy finał wakacji przed nami. Dni Gliwic 4 i 5 września. Zagrają dla nas topowi artyści: Baim, Nosowska, Kuba i Kuba, Daniel Godson oraz lokalni twórcy. Do tego festiwalowa strefa Social Zone z gastronomią, sztuką i instaboksami. I masa atrakcji. Spotykamy się pod gliwicką radiostacją 4 i 5 września na Dniach Gliwic. Zaprasza prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka. Więcej informacji na stronie gliwice.eu.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Jest taki model Toyoty, który pokochali Polki i Polacy. To Yaris Cross. Teraz poznaj go w nowej odsłonie podczas dni otwartych od 7 do 12 września w salonach Toyota Czajka. Możesz go mieć za jedyne 724 zł netto miesięcznie, a do zamówienia otrzymasz 2000 zł na akcesoria. Nowy Yaris Cross czeka na Ciebie w salonach w Bytomiu i w Chorzowie przy DTS-ce.
2: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: bo chcę. Dims, Bambi i cała reszta ekipy.
1: A my teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, bo słuchajcie, no tam się dzieje.
0: No, w Kalifornii od 10 lat legalna jest sałata szatana, tak zwana. Devil's lettuce.
1: Pięknie powiedziane.
0: Oczywiście nie zachęcamy do niczego, to tak tylko mówimy
1: tylko
0: informacyjnie, że przez te 10 lat zebrali 8,4 miliarda dolarów w podatkach od legalnej marihuany.
1: Miliarda.
0: Miliarda dolarów. A w samym tylko drugim kwartale tego roku jakieś 200 milionów. I pojawia się pytanie.
2: Zalegi zebrali marihuany? W żadnym wypadku.
0: A co to komu? Na co to?

0: Robin Schulz, What's a Matt, Take It Slow w Meloradiu we Frequajcie.
1: Ja to bym zjadła, wiesz, jakąś czekoladę, chipsy, może żelki.
0: To bardzo niezdrowo. I w sklepiku szkolnym nie będzie takich specyfików.
1: Skandal, skandal.
0: Teraz
1: skandal.
0: W szkole ma być zdrowo, ale smacznie.
1: Ble.
0: No to, czy tak będzie, sprawdzimy w newsach.
2: A już o 16 zagramy.
0: Alabama Ten, Moonlight Fordo.
1: I ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
0: Bo kiedy inni gadają,
1: to my już podkręcamy tempo.

0: 95 i 1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
5: Ślub w stylu etno? To nie powrót do przeszłości. To trend, który właśnie wchodzi na salony. 6 września od 13 Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny zaprasza na tradycyjne wesele w nowym wydaniu. Zobacz dawne zwyczaje, stwórz oryginalne dekoracje i sprawdź swoją drugą połowę w tańcu, zanim powie tak. Muzyka na żywo, warsztaty i spotkania z ekspertami w dziedzinie etno. Widzimy się w muzeum 6 września na granicy Katowic i Chorzowa. Mamy doświadczenie w weselach.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
8: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Living Next Door to Alice, Don't Play You Rock and Roll to Me, I'll Meet You at Midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey, na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września, jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
12: W M1 w Zabrzu spotkasz największe gwiazdy dziecięcego kina. I to dosłownie. Psi Patrol, bo są znani przez wszystkie dzieci, a dinozaury? No przecież wiadomo. 4 i 5 września pomóż bohaterskim psiakom w misjach ratunkowych i rób fotki z realistycznym dinozaurem. Tu czeka wielka przygoda. W M1 w Zabrzu.
13: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
14: Kochanie, teraz jest idealnie.
15: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki. Sztuka mięsa 500 gramów. 1 plus 1 gram. A polskie jabłka wczesne luz jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

to promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego z tego Melo. Słuchaj już jutro po 22.

0: Śląsk. Co jest grane na Śląsku?
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Już ponad 35 milionów widzów na całym świecie obejrzało wystawę, która od jutra w Katowicach. Titanic, prawdziwa historia, autentyczne eksponaty. To jest wystawa, na którą zapraszam Walcownia Cynku w Katowicach. Na wystawie oryginalne przedmioty wydobyte z wraku Titanica. Jest ich ponad 200. Są też dwie specjalne strefy multimedialne, sala imersyjna, strefa wirtualnej rzeczywistości. Każdy zwiedzający otrzyma replikę karty pokładowej jednego z pasażerów Titanica. Opuszczając wystawę, dowie się, jak potoczyły się losy konkretnego pasażera. Titanic od jutra w Walcowni Cynku w Katowicach. W Gliwicach tymczasem ruszają Dni Miasta. Warto pojawić się pod radiostacją. W piątek i w sobotę koncerty, m.in. Nosowska, Daniel Godson czy Kuba i Kuba.
2: To są newsy na 16:00. Ula Harciarek. Zapraszam. Na tę wschodniopolską będzie ograniczony ruch lotniczy. To w związku z wojną w Ukrainie. Ograniczenie będzie obowiązywać od 10 września i nie dotyczy samolotów pasażerskich. Utrudnienia na kolei. Wstrzymano ruch pociągów na odcinku Pruszcz Gdański - Gdańsk-Orunia, a powodem jest zderzenie pociągu z ciężarówką. Zdrowo i smacznie, tak mają jeść uczniowie w szkołach. Na przykład w podstawówce imienia Juliusza Słowackiego w Lublinie popisowe danie to gdzie jest Nemo, mówi szef szkolnej kuchni Daniel Żybura.
3: Ryba jest pokrojona w kostkę, upieczona w piecu, dodana do zupy w ostatnim momencie, tak żeby nie przeszła tą rybą. Nie smażymy, bardziej pieczemy.
2: Ważne też, by danie było ciekawie podane. Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera wystawiony na booking.com, ale to prowokacja, by pokazać, jak platforma podatna jest na oszustwa.
4: Nie chcę nic mówić, ale dzieci chyba będą płakać, jak się im powie, że będą jeść Nemo, nie?
5: Gdzie jest Nemo? No gdzie? Na talerzu.
4: O nie! Nie! Nie!
5: Nie będę jeść zdrowo, ale pojedziemy do Poznania w tej godzinie.

0: superstar, super hit. A hit to w Poznaniu jest dopiero. Tam jeden z deweloperów no troszkę przeszarżował.
1: Wiemy, że Poznań to miasto doznań, ale to chyba jest przesada. Mieć mieszkanie, podzielić się na kawałki.
0: A potem mieć cztery mieszkania, nie?
1: To znaczy mieszkania, kawalerki.
0: Tak, tak. Jeden deweloper wykupił mieszkania w zabytkowej zresztą kamienicy i z 22 mieszkań zrobił 56. I teraz Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego kazał zamienić z powrotem na te 22, bo to jednak samowolka budowlana.
1: Znaczy, chłopak jest zaradny, tak?
0: Ale kiedyś tak się robiło przecież. Mhm. Myślisz, że dlaczego w Kiepskich była prywatna, publiczna toaleta? No, tam też jedno mieszkanie podzielili na cztery.
1: Ja nie wiedziałam Kiepskich.
0: Jezus.
1: Powiedziałam po szeptem.

0: I Found You we Frequencie, a teraz coś nowego. Daj gryza.
1: Doskonale. Słuchajcie, jest nowy rok, nowa zabawa Daj Gryza, czyli my gryziemy, wy zgadujecie, co to takiego, ale tym razem jedną podpowiedzią będzie ta...
0: Dźwiękowa. Sam gryz to jest podpowiedź, czy jesteśmy wszyscy gotowi. Wsłuchajcie się uważnie, bo to nie będzie takie proste. Iga, ja tobie podkręcam mikrofon na maksa i teraz na ciszy proszę wziąć gryza.
1: Okej, okay, biorę gryza.
0: Też bym sobie ugryzł. Co takiego Iga dzisiaj ugryzła? Odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Chcesz jeszcze jednego wziąć gryza z drugiej strony może? Dobra, obniżam dźwięk. Co to dzisiaj Iga gryzie? WhatsApp Meloradia, odnośnik, przypominam, na meloradio.pl. Daj

0: Fly High, Toby Romeo w Maloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo.
1: Trwa zabawa, daj gryza, to jest nasz debiut. Poszło wam, słuchajcie, wyśmienicie, jesteśmy z was naprawdę bardzo dumni. Dziękujemy za wszystkie głosówki i tekstówki.
0: Tak jest. Przypomnijmy może dzisiejszy dźwięk, zagadkę.
1: Biorę gryza.
0: Oh, chyba to tylko jedna odpowiedź nieprawidłowa się pojawiła, że arbuz. Natomiast wszyscy wiedzieli, o co chodzi.
1: Satysfakcjonujące to jest.
0: Zwłaszcza Martina.
2: To oczywiście jabłuszko, jabłuszko pełne snu.
1: Brawo.
0: Co czwartek będziemy brać gryza, pamiętajcie. Daj gryza. Meloradio Śląsk na 90.

0: spotkaniu?
1: Słuchaj, 30 Melo w każdy piątek od 18.
0: Pychu, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: odpali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
11: Ślub w stylu etno to nie powrót do przeszłości. To trend, który właśnie wchodzi na salony. 6 września od 13 Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny zaprasza na tradycyjne wesele w nowym wydaniu. Zobacz dawne zwyczaje, stwórz oryginalne dekoracje i sprawdź swoją drugą połowę w tańcu, zanim powie tak. Muzyka na żywo, warsztaty i spotkania z ekspertami w dziedzinie etno. Widzimy się w muzeum 6 września na granicy Katowic i Chorzowa. Mamy doświadczenie w weselach.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
14: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
16: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie. Melo Radio Śląsk na 95.1 FM.

0: ten numer.
1: To taki mały ja.
0: Serio?
1: Tak, znaczy to nie ja nagrałem, ale...
0: A, myślałam, że ty mały.
1: Nie, jak byłem mały, to śpiewałem gorzej.
0: A my teraz przenosimy się do Wrocławia. Od razu uprzedzam wszelkie pytania. To nie jestem ja i to nie byłam ja. Kobieta pędziła 172 km na godzinie w terenie zabudowanym.
1: I miała ważny powód, ponieważ...
0: Tak.
1: Zostawiła telefon w domu.
0: A nie, no to skoro zostawiła telefon w domu, to mogła tak.
1: Bez telefonu
0: oczywiście.
1: To tak się nie da, nie. Bo przecież telefon jest potrzebny, żeby oglądać na przykład Stanowskiego na TikToku.
2: Chore zapierdalanie jest oznaką deficytów intelektualnych.
0: No, przykro nam.
2: Prościej, debilizmu.
1: Widzisz, jakby miała telefon, to by wiedziała.

0: What If to Neptunik. I tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu WF Frequency.
1: Zbliża się godzina 17 i to oznacza u nas jedno. Po pierwsze newsy Meloradia, no to dwie rzeczy, a po drugie?
0: A po drugie będziemy oczywiście zadawać wam ciężkie pytania, niemalże filozoficzne.
1: Ale dużo się uczymy dzięki wam.
0: Tak jest.
2: A już o 17 zagramy
0: Andy Dust z Okaria.
1: I ten numer wybrzmi punktualnie o godzinie 17.
0: Bo kiedy inni gadają?
1: My już podkręcamy.

0: Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
0: to hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Patrz, Barbara, ale no, w Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Wędlin. Pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, wędliny w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka wszystkie

0: 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
3: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Co jest grane na Śląsku?
4: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Ponad 35 milionów ludzi na całym świecie obejrzało wystawę, którą od jutra w Walcowni Cynku w Katowicach też będzie można oglądać. Titanic, prawdziwa historia, prawdziwe eksponaty. To właśnie te prawdziwe eksponaty wydobyte z wraku Titanica są największą wartością wystawy. Wystawa jest multimedialna. Będzie można poczuć się jak na pokładzie Titanica, przeżyć tę historię. Wszystkie informacje na titanic.pl, a czasu na obejrzenie wystawy mamy sporo, bo od jutra do końca grudnia. A w najbliższy weekend w Tychach Rok pod żyrafą wśród wykonawców Jam, z kolei 11 i 12 września w Katowicach koncerty urodzinowe miasta wśród wykonawców Grupson i Vito Bambino. Jak zawsze koncerty w Strefie Kultury.
5: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Kierowca zatrzymany po tragicznym wypadku na A1 trafił na 3 miesiące do aresztu. Jest podejrzany o doprowadzenie do tej katastrofy. W chwili wypadku był pod wpływem klepedronu, czyli substancji psychotropowej. Od jutra wracają kontrole graniczne w Norwegii, to w związku z pogrzebem króla Haralda V. W związku ze śmiercią monarchy w Holandii zwiększył się popyt na kwiaty, może nawet zabraknąć róż. Biegacze z całego kraju, a nawet z zagranicy pobiegną przez Tychy. W niedzielę odbędzie się tam półmaraton, mówi dyrektor imprezy Damian Fidor.
6: To będzie 3000 zawodników biegu głównego, 500 dzieciaków, więc ogrom sportowej energii.
5: Biegacze będą mieli do pokonania 21 kilometrów.
7: I mamy godzinę 17. Mikołaj, chodźmy na randkę.
8: Wiesz co, nie wiem czy chcę, bo wszystkie moje pierwsze randki były nieudane.
7: Dzięki. Mega Mikołaj, siemanko.
8: To będę potrzebował waszej pomocy, słuchacze, ale o szczegółach za chwilę.

0: Bravo w Melo Radio.
1: Zapraszamy Was, drodzy słuchacze, do dyskusji. Czego nie mówić na pierwszej randce na literę R? To jest nasze dzisiejsze pytanie odpowiedzi na WhatsAppie Meloradio, odnośnik meloradio.pl.
0: Czego nie mówić na pierwszej randce na literę R? Rozdzielamy rachunek, prawda?
1: O, to będzie Twoja ostatnia randka. Nie wypada też mówić...
0: Robiłbym? Jako pierwsze wrażenie?
1: Dajcie znać, czego nie mówić na pierwszej randce na literę R. Czekamy na głosówki od Was, tekstówki też będą ok. WhatsApp Meloradia znajdziecie na meloradio.pl.

0: Widzisz, czyli to, tobie działa. Można zadać takie pytanie. No dobrze, czego nie mówić na pierwszej randce na literę R, Kamil?
1: No mi to się wydaje, że na pierwszej randce nie wolno mówić mała, ale gdzie rąbał.
2: No nie wypada, chyba że jesteś drwalem.
0: To prawda. Mamy też oczywiście tekstówki. Robert napisał po prostu jedno proste pytanie. Rozmiar?
2: Znaczy, moim zdaniem trzeba wiedzieć z czym.
0: No tak, ale kobietę pytać o rozmiar?
2: No nie wypada. No ale faceta wypada? Chyba też nie.
0: No też nie. To ale się zależy.
2: Trzeba wiedzieć, na czym się stoi.
0: Się pochwalić. Artur napisał, raczej wrócę do byłej.
2: Uła, cios.
0: Jest też Dariusz, który podzielił nasze opinie, ponieważ Iga uznała, że ble, a mnie śmieszy. Rozgrzać ci bułeczkę. Ach. Ale to trzeba takim rozgrzać ci bułeczkę.
2: Mikołaj, dlatego jesteś singlem.
0: Ja bym zjadł z masłem taką ciepłą. Czego nie mówić? No ale bułkę.
2: Dobra,
0: w sensie
2: rozumiem.
0: Zwykłą. Czego nie mówić na pierwszej randce na literę R? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.
2: Zaskoczcie nas. Prosimy bardzo ładnie.
0: Czego nie mówić na pierwszej randce na literę R? Chcemy więcej i chcę więcej już teraz w Melo.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: World Away, taki właśnie numer w Meloradiu. Podkręcamy tempo we Freakfajcie. Ile ja się dzisiaj dużo uczę po prostu. Czego nie robić na pierwszej randce?
1: Przyda ci się, czego nie mówić. Na pierwszej randce NTR, tak brzmi nasze pytanie, są odpowiedzi.
0: Tak jest, Jędrula.
2: Rozbierasz się, czy trzeba z tobą chodzić?
0: Akurat wiedziałem, żeby nie mówić, ale warto sobie powtórzyć takie podstawy. Czego nie mówić na pierwszej randce na literę R? Odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no, w Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
8: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Ślub w stylu etno? To nie powrót do przeszłości. To trend, który właśnie wchodzi na salony. 6 września od 13 Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny zaprasza na tradycyjne wesele w nowym wydaniu. Zobacz dawne zwyczaje, stwórz oryginalne dekoracje i sprawdź swoją drugą połowę w tańcu, zanim powie tak. Muzyka na żywo, warsztaty i spotkania z ekspertami w dziedzinie etno. Widzimy się w muzeum 6 września na granicy Katowic i Chorzowa. Mamy doświadczenie w weselach.
10: W M1 w Zabrzu spotkasz największe gwiazdy dziecięcego kina. I to dosłownie. Psi Patrol, bo są znani przez wszystkie dzieci, a dinozaury? No przecież wiadomo. 4 i 5 września pomóż bohaterskim psiakom w misjach ratunkowych i rób fotki z realistycznym dinozaurem. Tu czeka wielka przygoda. W M1 w Zabrzu.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Dlaczego nie mówić na pierwszej randce na literę R? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie, są odpowiedzi.
1: Tak jest.
2: Nie wypada chyba powiedzieć mała, ale rachunek to na pół, nie?
3: Na pierwszej randce na R robimy rachunek na pół.
1: No, czyli wszyscy wiedzą, że tak nie należy robić.
4: O co nie pytać na pierwszej randce? Raczej za Lewicą czy Konfederacją?
1: Faktycznie, chociaż z drugiej strony chyba lepiej wiedzieć, nie?
0: Kto, jak nie ma
1: z
0: poglądy.
1: Z kim się tańczy, że tak powiem.
5: Rozmawiać o byłych.
0: Oj, klasyka.
1: Zdecydowanie, to jest chyba najgorszy ze możliwych tematów na pierwszą
0: randkę. Ale jesteś Eddie, jesteś moim rezerwowym. Nie jesteś w pierwszym składzie, jeśli ten drugi nie przyjdzie, to wchodzisz.
1: O!
0: Ale w co?

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Robin Schulz. Barbs, Better
1: Times. Olek robi 6-7.
0: 6-7 do mnie robisz.
2: Miałaś tego nie mówić publicznie, bo to już chyba trochę wiocha, nie?
1: Nie, właśnie to jest fajne.
0: Niech wszyscy wiedzą,
1: six,
0: dobrze.
2: Dobrze, a teraz Iga robi 6-7.
0: Ale podobno, wiecie, tak, dabowanie wróciło do,
2: dabowanie,
0: do mody.
2: Tak. Ej, to zróbmy daba,
1: dobra,
2: przez radio.
1: 3-4. Nie, źle, nie zmieściłam,
0: dobra,
1: się.
0: Mam nadzieję, że tak, wszyscy
2: na
0: słyszeli.
2: Na szczęście nikt tego nie nagrał, więc nie zobaczycie tego nigdzie. Bardzo dobrze.
1: To co, buziaczek?
2: A to zaraz chyba, nie? Bo najpierw musimy powiedzieć, co po 18.
3: A już o 18 zagramy
2: Lumix i Self Aware.
1: Zostawiamy was w bardzo dobrych rękach. Do jutra, a nie.
0: A nie, bo ty już jutro na B, mowo.
1: Tak.
2: OG kurz, coś tam.
0: Hulaj nogą.
2: OG daj buziaka.
0: Tylko trzeba kask założyć.

0: słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bociana odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
7: Kochanie, teraz jest idealnie.
8: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
9: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: Jest taki model Toyoty, który pokochali Polki i Polacy. To Yaris Cross. Teraz poznaj go w nowej odsłonie podczas dni otwartych od 7 do 12 września w salonach Toyota Czajka. Możesz go mieć za jedyne 724 zł netto miesięcznie, a do zamówienia otrzymasz 2000 zł na akcesoria. Nowy Yaris Cross czeka na ciebie w salonach w Bytomiu i w Chorzowie przy DTS-ce.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
18: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
18: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
18: Barbara... Na mediaexpert.pl.
6: O reklamie.
19: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
20: Od rana dużo pozytywnej energii.
21: I jeszcze fajniejszą muzę.
20: Świeże trendy prosto z sieci.
19: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
20: Od poniedziałku do piątku.
21: Już od 6:30.
19: Podkręcamy tempo.
20: Waldek Darłak.
19: Marcin Sikora.
20: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Halo Radio Śląsk.
1: To są newsy na 18:00, Ula Harciarek. Zapraszam i świetny news na początek, bo polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Pokonały Holandię 3-1. 10 tysięcy złotych za narodziny dziecka. Taką ofertę dla rodziców ma Sosnowiec. Miasto chce w ten sposób walczyć z niżem demograficznym, mówi Krzysztof Polaczkiewicz z sosnowieckiego magistratu.
2: Warunkiem tak naprawdę będzie tylko mieszkanie wspólnie z dzieckiem w Sosnowcu.
1: Pieniądze będą przyznawane za trzecie i każde kolejne dziecko. 700 niewybuchów z II wojny światowej odkrył rolnik z gminy Płońsk. Na polu były m.in. granaty i amunicja. Wszystko zabezpieczyli saperzy. Na koniec dobry news dla fanów serialu Gentlemani. Do preprodukcji trafił już trzeci sezon. Na razie możemy oglądać drugi sezon, który jest już w streamingu.
3: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl

0: idę w Melo.
1: No to co, mamy pierwszy tydzień w nowej rzeczywistości. Nie wiem jak wy, ja mam tak, że pierwszy dzień września to trochę jak pierwszy dzień stycznia, z tą różnicą, że trochę mniej głowa boli. Ale są jakieś postanowienia, plany, no i mój plan jest taki, że humorki wam poprawię. No mam nadzieję, że pójdzie lepiej niż z moimi noworocznymi postanowieniami, bo z tymi to średnio. 18 na zgarach, tu Pychu, siemano, Lumix na początek.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Everything's Fine, Talok i Jennifer Lopez dla znajomych J-Lo. A ja jestem Pychu dla znajomych Pychu, no i zaraz zagramy w zabawę, o czym myśli Pychu. Już wam współczuję, no bo to oznacza, że będziecie musieli wejść do mojej głowy, a tam to niekiedy straszne rzeczy się dzieją, ale wiem, że jesteście odważni i spróbujecie, czas na zasady. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777, no i próbujecie zgadnąć, o co kaman. No dziś myślę o czymś, co raczej wszyscy mamy w domu, choć jest to rzecz ruchoma, często się ona przestawia, a nawet chowa, kiedy jest to niepotrzebne. W sensie ta rzecz się chowa, ona sama się nie chowa. Chyba że o czymś nie wiem. 321-321-777. Za moment będziecie mogli zgadywać i dzwonić, a przez najbliższe 2 minuty i 20 sekund Roxy Węgiel sprawi, że będzie wam fajniej. To jej miasto.

0: ale klasyczek, zawsze buja. Ma się riff melo. No i czuć już, że wieczór się zbliżył i nadszedł. No, zbliżenia z wieczorem to zawsze te, które bardzo dobrze się zapamiętuje.
1: O czym myśli Pychu?
0: A teraz zbliżamy się do naszej zabawy. O czym myśli Pychu? 321-321-777. Ten numer telefonu, który może wam się przydać w tym momencie. No bo zasady są proste. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem pod ten numer telefonu dzwonicie, no i próbujecie zgadnąć, co mi po głowie chodzi. No to już widzę, że pierwszy telefon jest. To biorę i odbieram. Halo, siemano. Halo? Nie słyszymy się, a może teraz się uda. Halo, siemanko.
2: No, siema.
0: No, siema, cześć, jak masz na imię?
2: Kuba.
0: Kuba, no to o czym myśli Pychu? Ja jeszcze tylko podpowiem. Jest to rzecz, którą mamy w domu, jest ruchoma, często się przestawia, a nawet chowa. No to o czym myśli Pychu, jak sądzisz?
2: Odkurzacz?
0: Nie, tym razem nie chodzi o odkurzacz, ale strzał całkiem niezły. No to odbieramy kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
3: Kasper.
0: No cześć, no to o czym myśli Pychu?
3: Myślę, że Pychu myśli o dywanie.
0: Nie, dywan to nie jest, ale strzał całkiem niezły, no to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
4: Iza.
0: Iza, no to o czym myśli Pychu dzisiaj?
4: O suszarce mam pytanie.
0: Iza, no po prostu rozbiłaś bank. Czy ty jakieś pranie dzisiaj zrobiłaś albo wczoraj?
4: No, wczoraj tak, dzisiaj jeszcze nie.
0: A, proszę bardzo, czyli z autopsji wiesz, o co chodzi.
4: Dokładnie.
0: A na chacie gdzie u ciebie stoi suszarka?
4: No niestety w salonie.
0: A, no dobra, ale ona stoi, można ją schować jakby co. Bardzo dobrze, no to tak, żebyś miała co na niej suszyć, no to ja z Kiety Meloradia ci wysyłam, dobra?
4: Jasne.
1: O czym myśli Pychu?

0: Jak się człowiek cieszy, spieszy, to się diabeł cieszy. O, jest takie powiedzenie, zdecydowanie. Dlatego spokojnie, take it slow, ze wszystkim zdążycie. No właśnie, o te Robina Schulza, o takim właśnie tytule. Wszystko się zgadza, jesteśmy w komplecie. Wy, Muza i ja, tu Pychu, siemano. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze i udowodnię, że rozmiar to jednak ma znaczenie.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl

to promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już jutro po 22. Tylko w Melo Radio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta pianek, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Ślub w stylu etno to nie powrót do przeszłości. To trend, który właśnie wchodzi na salony. 6 września od 13 Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny zaprasza na tradycyjne wesele w nowym wydaniu. Zobacz dawne zwyczaje, stwórz oryginalne dekoracje i sprawdź swoją drugą połowę w tańcu, zanim powie tak. Muzyka na żywo, warsztaty i spotkania z ekspertami w dziedzinie etno. Widzimy się w muzeum 6 września na granicy Katowic i Chorzowa. Mamy doświadczenie w weselach.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy, Frosta kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
11: O, już zatrudniam.
12: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
13: Patrz, Barbara, ale... No. Media Expert jest mega.
14: No.
13: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.00.

Wiecznie młody, DJ Bobo. No ciekawe, czy na chleb dalej mówi Pep. Somebody's Dance With Me w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 19. Poznański fliper ma kłopoty. Jak czytam, kupił sobie całą kamienicę, no i mieszkania, które w niej były, zamienił na mikrokawalerki. No i ktoś zgłosił to do sądu, sądowi się to nie spodobało, no i teraz musi kuć ściany, w ogóle wszystko anulować i przywracać do takiego stanu, w jakim to wszystko było. No dużo rzeczy i zmian, trzeba przyznać, w jego życiu się wydarzyło w krótkim czasie, ale w końcu Poznań, miasto doznań, nie?

0: ten gość grał na Tomorrowland. No i to było naprawdę niezłe show. Calvin Harris i jego Blame w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, ledwo mrugnęliśmy okiem, a to już 19. Zaraz będzie weekend, bo piątek, piąteczek, piątunio już jutro. No i fajnie. I gramy za moment dalej.
1: A już o 19 zagramy.
0: Modelki, lubię cię jak lato. Lecimy razem z modelkami w godzinę 19. Ten numer punktualnie o pełnej. Zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach mamy już punktualnie 19. Dziś świętują wszyscy ze wzrostem powyżej 1,90 m. Mamy Dzień Wieżowców. Zbijam z wami wszystkimi piony, a z wysokiego wieżowca też zaczynamy tę godzinę. Z wysokiego C, tak jak wieżowiec. Bo wjeżdżają trzy atomówki. Bójka, Bajka i Brawurka, czyli modelki. Lubię cię jak lato, to na początek. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Reasons to Eli Oaks i Lawinia. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Fajnie się rozdaje pieniądze. Szczególnie kiedy nie są moje, ale z hajsu Meloradia. Bo my taką szybką kasę mamy. Kto się zgłosił na meloradio.pl i komu zawibruje coś w kieszeni za moment, to niech się nie przestraszy, tylko niech odbiera. Bo to duże prawdopodobieństwo, że będę ja. A już teraz 100% prawdopodobieństwo, że na antenę Melo wjeżdża Drenchil. To Starlight w Meloradio.

0: Amblu, Dabudi, Dabudai, czyli Nia i Felixien, to Sam Say w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. 19:13 aktualnie na zegarach i to jest chyba dobry moment, żeby zająć się pieniędzmi na antenie Melo.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: A jak kasa, no to oczywiście wybrałem numer telefonu, dzwonimy do Kuby, który mam nadzieję, że odbierze właśnie telefon.
2: Tak, słucham.
0: Ma na to 5 sygnałów, a odebrał już po drugim. Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
2: O, cześć, siema.
0: No siemano, słuchaj, 200, taka szybka kasa, gdyby do ciebie trafiła, to powiedz, na co byś ją wydał?
2: Na myszkę do kompo, tak, tak.
0: Okej, myszka, a po co ci taka myszka? Bo w zgłoszeniu napisałeś coś bardzo fajnego.
2: No bo... to nie moje umiejętności tutaj są problemem, tylko sprzęt ewidentnie, nie?
0: Słuchaj, ja też wiele razy to słyszałem, co prawda w bardziej intymnych sytuacjach, ale dobra, powiedzmy, że tobie wierzę. Kuba, w tym momencie ten dźwięk będzie oznaczał, który puszczę teraz, że 200 lecą do ciebie. Taka szybka kasa od Meloradia, ty pędź do bankomatu ją wypłacać.
2: Super, dzięki wielkie.
0: I mam nadzieję,
2: bardzo.
0: I mam nadzieję, że to jest ostatnia sytuacja w twoim życiu i jedyna, w której zawodzi sprzęt.
1: Od Meloradia.

Poza tobą nic, to Oliwka w Meloradiu. Mega zdalna dziewczyna, a za chwilę gość, który wiem, czego nie zazdrości Robertowi Lewandowskiemu. Choć o coś zazdrosny jest na bank, ale na pewno nie o wygląd, bo panowie wyglądają identycznie, co zresztą ostatnio ten gość na swoich socialach pokazał. No ciekawe, czy my o czymś nie wiemy. Alan Walker i Fate, ten numer do 20 na pewno wam zagram. Będzie też grupa Black Eyed Peas i I Got Feeling.

0: Reklama.
1: Mamo, gotujemy się na bitki?
2: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów Centrum.
3: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.

To bardzo łatwy numer do podśpiewywania. The Passenger w Meloradiu. Wystarczy, że znacie to kultowe... Na, na, na, na, na, na. No i to chyba w każdym języku świata brzmi tak samo, więc to się nazywa mieć łeb. Nagrać numer, który potrafi śpiewać cały świat i to bez nauki. No zazdroszczę, drogie panie, mogłybyście się trochę poduczyć komunikacji od Lumixa, a nie tylko mówić domyśl się. To trzeba prosto. No to ja wam teraz prosto powiem, co to za nowość, żebyście domyślać się nie musieli. Say Something, Sonny Federa i Becky Hill. Kochamy was, drogie panie, nie zmieniajcie się.

0: To nie mrzawka, to nawet nie deszcz, to tsunami. Dubs i Borges w Mela Radio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20, ona już za moment wybije, a dzieje się w naszej polskiej ekstraklasie, no bo grane są mecze, Raków Częstochowa podejmuje u siebie i właśnie trwają ostatnie sekundy tej walki z Górnikiem Zabrze, no i nie wygląda to na razie dobrze, no bo Raków przegrywa 1-2 i to szczególnie dla nich nie wygląda dobrze, bo to już 6. kolejka, z tego co się nie mylę, a oni mają punktów 0. Może ktoś im powie, że to chodzi o to, żeby ich dużo zdobywać, a nie kto najmniej, ten wygrywa.
1: A już o 20:00 zagramy
0: Shimza i Fire Fire. Ten numer punktualnie o 20:00 przejmuje Playkę Melo.

0: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Najmocniejszy finał wakacji przed nami. Dni Gliwic 4 i 5 września. Zagrają dla nas topowi artyści Baim, Nosowska, Kuba i Kuba, Daniel Godson oraz lokalni twórcy. Do tego festiwalowa strefa Social Zone z gastronomią, sztuką i instaboksami. I masa atrakcji. Spotykamy się pod gliwicką radiostacją 4 i 5 września na Dniach Gliwic. Zaprasza prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka. Więcej informacji na stronie gliwice.eu.
4: Po reklamie. Idę w melo.
5: Teraz odpalę waszą wyobraźnię. Jak przejeżdża jakieś fajne auto i robi takie no to niektórzy krzyczą daj mu, aż im za wtedy chyba krzyczy fire, fire. No też ładnie. Od tego zaczynamy 20. Tu Pychu, siemano.
4: Melo Radio. Idę w melo.

Thomas Gray i Rumors. Młody, zdolny chłopak na Tomorrowland ostatnio zagrał, dał show. Pamiętajcie, że najlepsze sety prosto z belgijskiego boom usłyszycie co tydzień na antenie Meloradia. To w ramach Dobrego Melo, tego sobotniego. A Thomas Gray pewnie któregoś razu też w ramach tych setów się pojawi. No on, albo chociaż jedna z 50 twarzy Greya.

Sposób, jak słyszę ten numer, to Adam Lambert i Ghost Town. Aż trudno uwierzyć, że 11 lat już minęło, od kiedy ten kawałek mogliśmy po raz pierwszy usłyszeć. Chociaż ciary to byście dopiero mieli, jakbyście usłyszeli, jak ja ten numer śpiewam. Zresztą Halloween coraz bliżej, tak a propos Ghost Town. No i to mnie dziwi, bo jeszcze w sklepach nie widziałem żadnych ozdób świątecznych, ale pierwsze znicze już widziałem. Choć sceny takie, że ho ho. Fastboy i Music Sounds. Za to słuchanie tak dobrych numerów nic nie kosztuje. Macie je w Meloradio.

Harder. To Bibi Rexa, która razem z nami wieczorami idzie w melo, bo to bardzo rozrywkowa dziewczyna. Jest 20 minut do 21. 1400 kalorii. Tyle można spalić grając 2 godziny w padla. 2700 kalorii. O tyle można na przykład zdobyć, jedząc 8 pączków z restauracji takiej jednej restauratorki, co rewolucję lubi robić. Na to wszystko i na każdy wasz inny szalony, odjechany, kreatywny, jaki tylko chcecie pomysł, możecie dostać hajs od Meloradia. Sprawa jest bardzo prosta. Spełniamy wasze wszystkie marzenia. Na meloradio.pl możecie się zgłosić po szybką kasę, a potem zrobić wielkie hura, jak do was oddzwonimy, no i pobiec do bankomatu ją wypłacić. Prościej się nie da, meloradio.pl, tam zgłoszenia i szczegóły. A ja teraz gram zupełną nowość. Marshmello i Cameron Whitcomb to Hollow. Mega ciekawie ona brzmi. Czuję, że wam się spodoba.

0: One są lepsze niż kamery w kinach na ulicach. Widzą każdy twój ruch. Nowość od modelek w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 21 za moment.
1: A już o 21 zagramy
0: Kungs i Galaxy. I tak będzie fajnie po 21. Ten numer punktualnie o pełnej. Inni będą smęcić, będą coś tam wam gadać, a my już pogramy.

0: kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Ślub w stylu etno to nie powrót do przeszłości. To trend, który właśnie wchodzi na salony. 6 września od 13 Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny zaprasza na tradycyjne wesele w nowym wydaniu. Zobacz dawne zwyczaje, stwórz oryginalne dekoracje i sprawdź swoją drugą połowę w tańcu, zanim powie tak. Muzyka na żywo, warsztaty i spotkania z ekspertami w dziedzinie etno. Widzimy się w muzeum 6 września na granicy Katowic i Chorzowa. Mamy doświadczenie w weselach.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
8: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
7: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: Po reklamie. Autopromocja.
9: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
10: Praca, szkoła, korki.
0: W Mello Radio mamy dla Ciebie coś lepszego.
11: Od rana dużo pozytywnej energii.
12: I jeszcze fajniejszą muzę.
11: Świeże trendy prosto z sieci.
12: I nową zabawę, w której wreszcie to Ty masz ostatnie słowo.
11: Od poniedziałku do piątku.
12: Już od 6:30.
0: Podkręcamy tempo.
11: Waldek Darłak.
12: Marcin Sikora.
11: I codziennie zrobimy Ci kawę.
0: Autopromocja.

0: idę w Melo.
1: Ja wiem, że jest późno, że już wielu rzeczy się nie chce, ale czym później, tym bliżej piątku. Ha? Widzę wasze uśmiechy, cieszę się, że pomogło. A my gramy i za chwilę z Ulą Harciarek pogadamy sobie o tym, co w nadchodzący weekend warto obejrzeć, no tak, żeby się nie nudzić w trakcie tych wolnych dni. Będzie o serialach. Tupychu, siemano. A teraz Kungs i Galaxy na początek.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: To jest Melo Radio. Podkręcamy tempo, jak to robić, to razem z naszą Ulą Harciarek, więc ja teraz odpalam klimacik. Weszła ta muzyczka, to oznacza tylko jedno. My rozmawiamy o... Tak, o tym, że weszła Ula Harciarek do studia i ma dla nas garść serialowo-filmowych propozycji na nadchodzący weekend.
1: To tym razem, słuchaj, mam coś dla fanów polskich produkcji.
0: O.
1: Trzy polecajki.
0: O, informacja... i wszystkie po polsku?
1: Oczywiście.
0: Proszę.
1: Informacja zwrotna. Mocny thriller z Arkadiuszem Jakubikiem w roli głównej. Ojciec próbuje odnaleźć swojego syna. To naprawdę mocna propozycja.
0: No proszę bardzo, zawsze to jest tak, że stary po mleko wychodzi, a teraz jest zupełnie odwrotnie. Warto obejrzeć. A to dawaj, jak lecimy po polsku, to dalej po polsku.
1: Druga moja propozycja to serial Scheda. Tutaj mamy rodzinę, która po śmierci ojca walczy o spadek. Są sekrety, no i nie zawsze czyste zagrywki.
0: O, widzę, że w tym tygodniu jesteśmy w takim bardzo... nie dramatycznym, ale takim wyjątkowym klimacie, o tak bym to nazwał, takim dość głębokim, to ja też dam coś takiego, no, więc z przymrużeniem oka. Teraz czas na mnie, słuchajcie, ja wychodzę jak Filip z konopi, mam dla was propozycję do nadrobienia sprzed lat i to naprawdę wielu, bo Prawo Agaty ja sobie zacząłem ostatnio oglądać.
1: Kojarzę ten serial.
0: Pani mecenas Przybysz i jej wszystkie rozterki, próby z miliona akcji rozwiązania, to jest serial idealny dla mnie. Bo ja mam po prostu ADHD i tam się dzieje od cholery rzeczy. Ja bardzo mocno polecam, żeby to wszystko obejrzeć.
1: No i sporo jest chyba tych odcinków.
0: Agnieszka Dygan w roli głównej, jakieś chyba 6 sezonów do obejrzenia. No po prostu musicie, jeżeli nigdy tego nie widzieliście, to zwłaszcza jeżeli widzieliście, to proszę sobie nadrobić, bo to jest fajna rzecz do powrotu.
1: A ja nadrabiam, przekonałeś mnie.
0: No to Ula, idziemy oglądać.

Don't say goodbye. No zawsze lepiej zaczynać niż kończyć, choć o tej godzinie to w sumie kto wie. 21.31 na zegarach, Pychu z tej strony, siemano. Słuchacie Meloradia, za chwilę nowość od Sokoła wam zagram. To będzie numer, który nazywa się Pogwarzymy. No i gwary są różne. No, a ja sprawdziłem, jak na przykład w gwarze śląskiej byłoby Zagrajmy, panie i panowie. Internet mówi mi, że szpilnijmy gryfne frelki i szwarne karlusy. No brzmi jak chiński, ale co ja na to mogę?

sercu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kropelek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden up.

My Place to Josh Baker w Melo. 15 minut, tyle zostało nam do 22. Jak siedzicie jeszcze w pracy, to trudno, co zrobić. Ale jak jesteście w domu, no to pewnie niedługo do snu się będziecie zbierać. A ja czytam, że mądre głowy mówią, żeby pod żadnym pozorem nie zasypiać i w ogóle nie spać na brzuchu. No bo to jest podobno dla nas i dla naszego ciała bardzo niezdrowe. No ale ja myślę, że nieważne jaka pozycja, ważne, żeby tak, kołdra była zimna, nóżka z niej wystawała i żeby budzik za szybko rano nie zadzwonił. Ewentualnie taki budzik, który krzyczy: tata, mama, jeść! Melo Radio.

Temu gościowi już raz udało się skraść nasze serduszka numerem Ocean Drive. Czy tak będzie tym razem? Ain't No Game. To Duke Dumont w Meloradiu. Jeszcze przed 22 na ten numer i na wiele innych waszych ulubionych możecie głosować na meloradio.pl w ramach naszej 30 Melo. Kolejna lista hitów już jutro po 18. Gorąco was na nią zapraszam. No i też zapraszam, żebyście głosowali na waszych ulubieńców, żeby zajmowali jak najwyższe pozycje.

0: autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: M to muzyka, której

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
8: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
7: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
7: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
6: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Hard Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: ważymy takie plany z lipy.
1: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo.

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne danie nie przegryzka w bis.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.